Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no.

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blant stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują

0: Marlon Hofstad na nowy tydzień, na nowy poniedziałek. I like w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szukacie energii, od tego macie nas, ale też pytamy, kto nie śpi, jaka praca, już nie śpi, kto jest z tego dumny i słusznie. Niech się pozdrowią na antenie wszyscy i ci, jak oni się zwają, od kwiatów, floryści. Z tymi, co z jadą na budowę. Dokładnie. Nagrywacie nam głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Mówicie, jaka praca nie śpi, a my potem poznajemy was na antenie. Jest bardzo wesoło.
0: I bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy wszyscy razem jeszcze przed szóstą w RMF Max. Messenger albo Instagram RMF Max, tu nagrywacie głosówkę. RMF Max.

0: I ja już się nie mogłam doczekać w weekend, żeby zagrać wam tą nowość. Baby Wow, to jest nowość od Karol G w RMF Max, a to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dwa bobry zbudowały 35-metrową tamę. Wjeżdżamy z informacją dla wszystkich pracusiów od rana. Wystarczyło kilkanaście miesięcy i dwa bobry, żeby w hrabstwie Dorset, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, zamienić kompletnie teren. 35 metrów tamy.
0: W ile?
1: W kilkanaście miesięcy.
0: To jest niesamowite. No to jak bobry dały radę, to wy też na pewno w poniedziałek, chociaż nie jest łatwo, wiemy, też dacie radę.
1: Nie ma co się tamować, niech nic z was nie powstrzyma, o!
0: Bądźcie niepowstrzymani, a my dodajemy mocy w RMF Max, Ellie Oaks i Reasons jeszcze przed szóstą.

0: Ten numer od zawsze dobry i na zawsze dobry. Rihanna i Calvin Harris z RMF Max oczywiście.
1: No bo u nas wszystko co najlepsze i wszystko co najważniejsze. Dlatego już teraz punktualnie o 6 wlatuje dla was najnowsze wydanie Flesza. Zostańcie z RMF Max, bo po 6 sprawdzamy jaka praca nie śpi. RMF Max.
2: Marek Mikulski, zaczynamy Flesz w RMF Max Mazowsze. Wracamy do sprawy pomnika Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Jak mówiliśmy na antenie RMF Max, wznowiono prace wykończeniowe. Odświeżenie rzeźby wzbudza jednak wiele emocji wśród mieszkańców. Z jednej strony ratusz zarzeka się, że pomnik nie został pomalowany, z drugiej, jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, figurę pokryto bezbarwnym lakierem. Wykonawca obiecał, że spotka się z Kamilem Puternickim i wszystko wyjaśni. Nasz reporter pojawił się na miejscu, szefa prac nad pomnikiem niestety nie było. W RMF Max jesteśmy z wami przy ważnych dla regionu wydarzeniach. To inwestycja na pokolenia, przekonuje burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Chodzi oczywiście o nowy stadion w tym mieście. W piątek, jak wiecie z fleszy RMF Max, odbyło się oficjalne otwarcie obiektu.
3: Więc ja się cieszę, jest to dla mnie wspaniały dzień dzisiaj, że zakończyła się budowa stadionu.
2: Mówił nam burmistrz. Z kolei wicemarszałek Mazowsza Wiesław Raboszuk docenił lokalizację obiektu.
4: No jesteśmy na Płońskim Stadionie, wspaniałe miejsce, przestrzeń cudowna, widać miasto, widać pływalnie, no, ale widać też wspaniałe trybuny.
2: Warto dodać, że nowy stadion w Płońsku będzie gospodarzem lekkoatletycznych młodzieżowych mistrzostw Polski w lipcu przyszłego roku. Poinformował o tym były olimpijczyk Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w Ciechanowie i okolicy, a dziś zaglądamy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Placówka niezmiennie zachęca do adopcji. W ostatnich tygodniach 10 rodzin przygarnęło do siebie psiaki ze schroniska.
5: Mieliśmy jedną bardzo fajną adopcję, moja pierwsza zresztą na tym stanowisku. Została adoptowana Finka, ogromny pies w typie Ałabaja. Martwiliśmy się, że zostanie w tym schronisku długo, bo jednak to jest pies bardzo duży, ale trafili nam się tacy fajni adoptujący, którzy mają doświadczenie.
2: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Jeśli jeszcze sami tego nie zauważyliście, to ciechanowscy policjanci przypominają, że jesień zawitała na drogi w regionie. To oznacza, że na jezdniach mogą pojawić się liście, częściej poruszać się będziemy po mokrej nawierzchni. Przyjdzie nam też zmierzyć się z mgłą, a szybko zapadający zmrok nie ułatwi sytuacji. To wszystko sprawia, że warunki na drodze potrafią zmienić się w kilka chwil. Dlatego policjanci apelują, jesienią zdejmij nogę z gazu i zachowaj szczególną ostrożność. A my przenosimy się do Mławy. Są wyniki ewaluacji programu Wyspa Kompetencji realizowanego w dwóch mławskich podstawówkach. W programie łącznie wzięło udział 190 uczniów. Podczas 15-godzinnych warsztatów profilaktycznych dzieci miały możliwość wzmacniania swoich kompetencji społecznych i emocjonalnych. Zajęcia koncentrowały się na 5 kluczowych obszarach: rozwijaniu umiejętności rozpoznawania i regulowania emocji, doskonaleniu sposobów radzenia sobie ze stresem, wzmacnianiu dobrostanu psychicznego, rozwijaniu postawy asertywnej i kształtowaniu poczucia własnej skuteczności.

0: są takie numery, przy których tydzień zaczyna się zdecydowanie lepiej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Ej, Jim Mata, Ring My Bell na 7 minut po godzinie 6.
3: A my pytamy, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny? Oczywiście my jesteśmy zdumni bardzo,
0: bardzo
3: z was. A i dostajemy bardzo fajne głosówki.
4: Kierowcy miejskich autobusów też już nie śpią.
3: Uhu! I ten dźwięk, psz, to cały czas jest. Lata lecą, ale drzwi otwierają się tak samo.
0: Kto jeszcze nie śpi o tej porze?
5: Dzień dobry, witam. Diagnosta samochodowy w drodze do pracy. Startujemy od 7 rano. Pozdrawiam.
0: Diagnosta samochodowy.
3: Aha. Teraz wszyscy myślą o tym, czy mają przegląd, Karolina. Nie masz?
0: Jak już ustaliliśmy.
3: Psz, to jest wszystko, niech to zostanie między nami. Tak jest.
0: To jest RMF Max, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max albo na Instagramie, która praca jeszcze nie śpi.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: od samego rana to oczywiście Tame Impala i Dracula, a wysłuchacie RMF Max.
1: No i słuchajcie, jak teraz nas posłuchacie, to będziecie wiedzieli, co dzisiaj można robić wieczorem. 20:45 startuje transmisja meczu Polska-Szwecja, słuchajcie.
0: O, to się zapowiada miły wieczór, no.
1: No będą sportowe emocje. Nie pierwszy raz w ciągu ostatnich dni, przypomnijmy.
0: Podpowiemy, siatkarze wygrali Mistrzostwa Europy w sobotę z Francją, no i to jest niebywała okazja. Piłkarze mogliby sobie zobaczyć taką powtórkę z tego meczu może przed tym wszystkim i zobaczyć, jak to się robi.

0: A wszystko, co najlepsze macie w RMF Max, to Mrozu dokładnie o 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz najważniejsze pytanie, gdzie są klucze? Gdzie są moje klucze? Portfel, telefon, ale gdzie klucze? Pytamy was o to i chcemy was namówić na to, żebyście nam wysłali głosóweczkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max oczywiście z odpowiedzią na pytanie, gdzie są klucze?
0: I żeby nie było tak trudno, to mamy dzisiaj dla was zakres miejsc, w których się mogą znajdować.
3: Tak, ale to budowa. Gdzie są klucze? Na budowie. Gdzie się mogły schować, gdzie się mogły ukryć? Najważniejsza informacja jest taka, nie ma złych odpowiedzi. Liczymy na waszą fantazję, żeby było wesoło. Zróbmy sobie razem dzień.
0: Zróbmy razem dzień, bawmy się po prostu dobrze. Nagrywajcie głosówki na Messengerze i na Instagramie RMF Max.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ała, moje uszy. To musi być jakaś metalowa skrzynka.
3: Gdzie to może być? Na budowie.
0: Bawcie się z nami Messenger albo Instagram RMF Max. Tu czekamy na wasze głosówki. Przypominamy, nie ma złych odpowiedzi. 6:30 na zegarach, a to już Silva Bampa i On Tonight. To jest RMF Max.

0: przy tym numerze no po prostu się nie da narzekać na to, że jest poniedziałek, mimo że nadal cały czas wcześnie, bo 22 minuty do 7. Swedish House Mafia i Likely, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Kochani, ale nam zrobiliście robotę. Naprawdę jesteście taką dobrą ekipą. Pytaliśmy was, gdzie są klucze? Ale to budowa i odpowiedzi są naprawdę znakomite. Usłyszmy to razem.
2: Oczywiście, że klucze są w puszce. Po takiej konserwie przecież, no nie?
1: No oczywiście.
0: Ale po której konserwie?
1: Bo myślę, szprocie.
0: Uwaga, a może to...
3: Klucze są w betoniarce.
1: Au! To jest jedyna odpowiedź na betoniarkę. Wszyscy wiedzą.
0: Teraz proszę cisza.
4: Mm. U kierownika na biurku.
0: No, dziękujemy panie kierowniku.
1: Kierowniku! I to jest taka odpowiedź teraz z doświadczenia. Tam słychać takie życiowe naprawdę ogarnięcie.
0: Tak.
5: Szukam koparka. Nie ma. Szukam betoniarka. Nie ma. Gdzie są? Oczywiście, że spodnia. Pozdrawiam cię, Plucko.
1: Oczywiście, byczku, ale jesteście ekstra. Dzięki wam bardzo.
0: Tak było, nie kłamie. Dzięki, że jesteście z RMF Max. Kolejna zabawa już za parę chwil, a tymczasem lecimy dalej. To jest Wstawaj, nie udawaj.
6: Gramy hity na maksa.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Cappuccino. Caffè latte.
17: Co robisz?
16: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę. Już od

0: Luis Akcja, szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: Głośno specjalnie dla was o poranku robi David Guetta i Nicki Minaj. 12 minut zostało do godziny 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, ekipa, mamy dla was takie ciekawostki od rana. Otóż okazuje się, że chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
0: Nie.
3: Tak, to tam Norwegowie mają taki sprytny plan. Twarzą tej kampanii, jak tego łososia przyrządzać, co z nim robić, miałby być Erling Haaland.
0: Taki przystojny ten łosoś.
3: Tak, twarzą łososia jest Haaland. No i słuchajcie, no właśnie, żeby Polacy więcej kupowali łososia i może zmienili takie swoje przyzwyczajenia konsumenckie. Co o tym myślimy?
0: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
3: No może jeszcze zastąpimy kompot z suszu lemoniadą albo makowca brownie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Łosoś to jest taki kurczak wśród ryb. No.

0: ale to wuja, to jest niesamowicie dobry numer i właśnie dlatego wam go gramy w RMF Max, Avicii.
1: Co więcej, za chwilę dobre informacje i te konkretne, również pogodowe, będą dla was we fleszu i prognozie pogody RMF Max. Będzie też sport.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Jesteś uczniem uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: No hej, słuchajcie, minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
2: Dzień dobry. O poranku powyborczy Kraków. Wiemy już, że będzie dogrywka. W drugiej turze o prezydencki fotel powalczą Łukasz Gibała, który zdobył 36,38% głosów, tuż za nim Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Teraz Gibała liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
3: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
2: Piątkowska z wyniku jest zadowolona.
4: I jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
2: A druga tura 11 października. Tymczasem kierowcy muszą się szykować na podwyżki. Nowy tydzień to niestety nowy cennik na stacjach paliw. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, litr diesla ponad 9.
5: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
6: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej.
7: Tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
2: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie Michał Dobrołowicz. A do kraju wrócili nasi złoci medaliści. Biało-czerwoni siatkarze w sobotę w Mediolanie obronili tytuł najlepszych w Europie. Pokonali Francję 3-1 na lotnisku Chopina w Warszawie. Przywitał ich tłum fanów. Siatkarze mają wolne, a na boisko wracają piłkarze i o tym więcej we fleszu sportowym. Nasi piłkarze szykują się do starcia ze Szwecją o 20:45 mecz w ramach drugiej kolejki dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni wczoraj ostro trenowali ostatnie spotkanie ze Szwedami na Strawberry Arena. Przegrali 2-3 w finale barażu o awans o Mistrzostw Świata.
8: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
2: Mówi selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Nasz tenisista Hubert Hurkacz zameldował się w półfinale turnieju ATP 250. W ćwierćfinale pokonał 7-6, 6-4. Lloyda Harrisa z RPA o finał już dziś powalczy z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Start spotkania o 13:00. Pogoda, słuchajcie, gra dziś do naszej bramki. Błękit na całego. Polecamy spacery po mieście. Nikt nie powinien być poszkodowany, bo cała pogodowa mapa jest po prostu skąpana w słońcu. 19 stopni to Trójmiasto, 20 w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie, 21 stopni to Katowice i Poznań i najwięcej do 23 kresek w Zielonej Górze.
9: To jest bardzo dobra informacja pogodowa.
1: Tak, to jest taka pogoda, do której brakuje tylko ewentualnie urlopu.
9: Jak komuś jeszcze zostało, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni idealnie można sobie teraz wykorzystać.
1: No, do pracy też będzie dobra pogoda. W ogóle będzie dobry dzień dzisiaj, co nie?
2: Pewnie
1: no,
2: jest poniedziałek.
9: Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
9: Z wami do 9:00 to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Maxa, to już Summer, 3 po 7:00.

0: O, w RMF Max już 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ha, ha, ha, ekipa, teraz powiemy się w sprawdzian wiedzy z podstawówki. Będzie wesoło i zobaczymy, co pamiętacie jeszcze ze szkoły.
0: O, szukamy ludzi, słuchajcie, którzy jadą z dzieciakami w samochodzie teraz do szkoły. To jest ważne, żeby były z wami.
3: A co dzisiaj? Jaka kategoria?
0: Dzisiaj? Dzisiaj będzie... matematyka, zróbmy matematykę od razu.
3: Super, to ja będę odpowiadał na te pytania.
0: Świetnie.
3: Ale po kolei. Można wygrać stówkę kieszonkowego i zgłaszacie się do nas SMS-em pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a trzeba przesłać nam matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
0: Będzie ciekawie, więc teraz wymyślacie swoją matematyczną nazwę swojej drużyny w samochodzie, a my wybierzemy naszym zdaniem najlepszą, najbardziej matematyczną.
3: Śmieszną, poranną, oczywiście. Przypomnijcie sobie, czego oczywiście się z matmy w weekend, co było na lekcjach w szkole, a my czekamy na wasze zgłoszonki.
0: Raz jeszcze SMS pod numer 3001. Przyślij nam matematyczną nazwę swojej drużyny.
1: Pamiętaj,

0: buja?
1: No pewnie, że buja. Tak właśnie gramy w RMF Max. To był Robin Schulz oczywiście.
2: A teraz historia, którą możecie sobie przekazywać w pracy. W zeszłym tygodniu dwóch ziomków z Polski, czyli influencer Kuba Patecki i producent Puffbeat, zdobyli jako pierwsi szczyt w Karakorum. Mhm. Bardzo wysoko, mega wyczyn, bo to jest drugi po Himalajach najwyższy łańcuch górski na ziemi. No i zdecydowali się, słuchajcie, żeby nazwać go RL9 na cześć Roberta Lewandowskiego.
1: Ale autentycznie przyszło im to do głowy. Wiecie czemu? Bo to był ten lewy szczyt, ten po lewej, dlatego został Lewandowski. No ale też wiadomo, na cześć naszego znakomitego piłkarza.
2: No wiadomo. No fajny szczyt, jakby na przykład to był Milik, to trochę ciężko byłoby tam trafić.
1: No tak. Ten Lewandowski to już nie tylko z lodówki wyskakuje, ale też jak idziesz po bezdrożach dalekiego pasma gór Karakorum, to nawet tam cię dopadnie.

0: przy takich numerach najlepiej w poniedziałek jedzie się do pracy. Tame Impala i Loser gra dla was w RMF Max. Dwie minuty po wpół do ósmej.
1: No i mamy dla was oczywiście ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że jak tak podliczyli wszystko, to bezdzietni dorośli kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi w Ameryce przede wszystkim. Aha, czy tak jest wszędzie, to nie jestem pewien, ale na pewno na razie ci bezdzietni wygrywają w kupowaniu.

0: Marlon Hofstadt i jego I Like w RMF Max, 20 minut do godziny 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I czas na to, aby przejść przez zabawę do tablicy, proszę. Dzisiejsza kategoria to matematyka, a są z nami Maciek i Lena, czyli drużyna Pitagorasów. Siemanko!
4: Siema!
3: O, jak super was słyszeć. Będę grillowany ja, ponieważ z matematyki byłem, jak to się mówi, orłem. Jestem ciekaw waszych pytań. Bawimy się wszyscy, każdy sobie w skrytości serca myśli jakaś odpowiedź, ale tylko ja będę naprawdę cierpiał. Proszę.
0: Czy wszyscy
3: bardzo
0: są gotowi?
3: Tak jest. Wchodzimy...
2: Do tablicy, proszę.
3: Rozumiem, że pytanie zadaje mi Lena. Bardzo proszę, słuchamy.
5: Jeszcze raz,
3: głośniej.
5: To jest większe. Aha. Jedna druga czy dwie czwarte?
3: Okej, to jest podchwytliwe i jest. Wydaje mi się, że to jest tyle samo.
5: Dobrze.
3: Yeah! Uff, ale się...
0: Prześlizgnął się.
3: Jest, już mam dopuszczający, a teraz...
0: Poczekajcie, bo mówiliście nam poza anteną, że jedno będzie łatwiejsze, drugie będzie trudniejsze. To było łatwiej?
4: To było łatwiejsze.
3: Okej, dobra, no dobra. To lecimy dalej z drugim.
5: Ojciec ma 40 lat, a syn 10. Za ile lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna?
3: O rany, to będzie za niedługo. za 10 lat?
5: Nie!
3: Za 20!
0: O nie! Lena, wygrywasz! Wielkie brawa, zgarniasz stówkę!
3: Ja za to muszę...
0: RMF Max, a Mateuko idzie do konta uczyć się matematyki.
3: Idę sobie to rozpisać w równaniu. Byliście świetni, dziękuję wam bardzo. Stówka kieszonkowego leci do was i co? Dobrego dnia i fajnej szkoły, co nie?
4: Wzajemnie, dzięki.
3: Dzięki, nie? Trzymajcie się, cześć!
0: Dobrego dnia, fajnie, że słuchacie RMF Max.
6: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
12: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Jest dokładnie tak, jak ona śpiewa. Poza wami absolutnie nic. To była Liwka, wysłacie RMF Max, jest 7.52.
1: Czy można uwierzyć w to, że zaczyna się właśnie rok akademicki?
0: Ja
1: jest
0: wierzę.
1: Ciężko. No więc w związku z tym poznaliśmy najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku. No i tak, psychologia rządzi, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo, informatyka jest nadal bardzo popularna. Także tutaj są, mam wrażenie, że tacy stali liderzy.
0: Na pewno ciężko się na nie było dostać. Wszystkim gratulacje. No ale tak, no gdzie są jakieś przyszłościowe kierunki? Gdzie jest jakaś instagromografia? właśnie takie coś. TikTokologia jakaś stosowana, no.
1: Albo na przykład taka AI-owość stosowana.
0: Tak, albo to hulajnogoznawstwo na przykład.
1: Co to jest
0: przyszłość, no. Takie o hulajnogach, że tam się można wyłożyć, wykładać. RMF Max. RMF Max.
1: Widać, no po prostu to nie jest kierunek dla ciebie. Nie przyjmujemy. Do widzenia. Za 7 minut będzie godzina 8.

0: Prima Donna, tańczymy razem z wami. Jeśli jesteście jeszcze w kuchni, to to jest najlepsze miejsce, żeby poćwiczyć taneczne kroki.
1: No i kochani, a skąd wziąć informacje najnowsze? Akurat będą u nas Flash Sport, pogoda za moment, RMF Max.
0: A to wszystko punktualnie. O 8:00 zostańcie z nami.
2: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na MediaExpert.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
15: I po reklamie.

0: Płońsk. Tu RMF Max, jest punktualnie godzina 8:00, w studiu jest Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Lecz sport i pogoda.
1: I to jest trudny poranek dla kierowców z zachodniopomorskiego, konkretnie tych korzystających z A6. Kto może, niech omija trasę. Na odcinku Szczecin-Goleniów w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia. Kierowcy w całym kraju za to znów będą się mierzyli z droższym tankowaniem. Ropa na globalnych rynkach mocno w górę. Baryłka Brent kosztuje blisko $100. Na pylonach w Polsce zobaczymy już powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Studenci wracają na ponad 300 polskich uczelni. Początek roku akademickiego już w czwartek. No jeżeli ktoś na ostatnią chwilę zostawił sobie poszukiwanie lokum, to może być ciężko i przede wszystkim drogo. Natomiast nowe dane zaskakują, bo Warszawa wcale nie jest najdroższym miastem pod względem cen pokoi w akademikach.
2: W Warszawie te miejsca w porównaniu do innych uczelni w Polsce są dosyć tanie, dlatego że Warszawa jest dopiero na 8 miejscu w naszym zestawieniu pod względem kosztów, więc jest sporo uczelni, gdzie te koszty są zdecydowanie wyższe. Też jest sporo uczelni, w których te stawki w tym roku są nawet o 15% wyższe niż przed rokiem.
1: To ekspert z serwisu rankomat.pl Jarosław Sadowski. Najdrożej jest we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy kosztuje 1500 zł miesięcznie. Na drugim miejscu mamy Poznań. Za jedynkę zapłacimy 1390 zł. Podium zamyka Kraków, gdzie cena za własny pokój wynosi 1270 zł. W Warszawie ceny na Uniwersytecie Warszawskim wynoszą od około 520 do 1100 zł. Zanim o sporcie, jeszcze informacja dla tych, którzy planują Sylwestra w górach. Znów jest boom na Zakopane, choć eksperci dementują plotki o tym, że w pensjonatach ma już brakować miejsc.
3: Odnotowujemy znaczący wzrost zapytań w terminach dotyczących Sylwestra. Oczywiście, jak to zwykle o tej porze, są obiekty, i to nawet 50-pokojowe, które mówią, nie ma już nic. No ale są obiekty, które mają 100, 150 i 300 pokoi, które mówią, no na razie 30, 40, 50%. I choć faktycznie po ilości zapytań wydawałoby się, że popyt jest większy niż minionymi latami.
1: Tyle Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Do Sylwestra niewiele ponad 3 miesiące. Nasi utalentowani siatkarze już w kraju. Biało-czerwoni pokonali Francję 3-1 w sobotnim finale Mistrzostw Europy w Mediolanie.
4: Zespół i zawodnicy, którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
1: Mówił dumny trener Nikola Grbicia. Wieczorem nasi piłkarze w Lidze Narodów powalczą ze Szwedami. Początek o 20:45. Zmieniamy dyscyplinę jeszcze, po trofeum się sięgnęli wczoraj nasi koszykarze Legii Warszawa. W finale Superpucharu Polski w Arenie Sosnowiec pokonali Zastal Zielona Góra 110-96. Lato negocjuje przedłużenie umowy. Cała Polska dziś może cieszyć się z pięknej pogody. Słońca nie zabraknie, na termometrach w wielu miejscach ponad 20 stopni. To Warszawa, Kraków, Rzeszów na przykład, do 21 kresek w Poznaniu, nawet 23 kreski w Zielonej Górze. Czego chcieć więcej?
0: Bądźmy jak siatkarze dzisiaj, bądźmy jak koszykarze.
5: Okej.
0: Okay. Czyli zwyciężmy w ten poniedziałek. Czy chcę powiedzieć, bądźmy jak piłkarze?
5: No,
0: nie wiem jeszcze.
5: Podajemy wam w każdym razie piłkę, a wy już zróbcie z nią to, co umiecie najlepiej.
0: 4 po 8, to jest RMF Max.

0: Ale trąbeczka o poranku. 9 minut po godzinie 8, wstawaj, nie udawaj. Szangaj za nami, a przed nami, słuchajcie, informacja taka, że to po prostu...
1: Ciekawocha do powtarzania w pracy. Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Do przewożenia
1: jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. W takich kulach, z którego nam tną. I po prostu tak wyglądał transport pysznego kebabika.
0: A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego, nie? RMF
1: Max. Pewnie, to się wysmaży. W ogóle to było takie wstępne smażenie w samochodzie, taka wstępna obróbka.
0: No to dobrze, że na śniadanie nikt nie je kebaba. Przynajmniej nie obrzydzimy.
1: Nie wiesz, może smacznego.

0: kto by pomyślał, że zwierzątka mamy też w RMF Max. Animal i Katsi 18, prawie już 19 minut na zegarach, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No a teraz ekipa, mamy dla was fajną zabawę, zagwozdkę, pytanko. Kochani, jak się nazywa wasz czat pracowniczy? No, bo już może jesteście w robocie, może idziecie, ale każdy ma taką grupę na jakimś komunikatorze z ziomeczkami z pracy i one mają różne nazwy.
0: Zdradzimy wam, my też mamy.
1: Nasza obecnie to beżowe dzieci poranka.
0: Dlaczego?
1: Bo wszyscy razem jesteśmy rano, ubieramy się na beżowo, tak przynajmniej się to zaczęło. Wy też możecie być, znaczy jesteście w tej ekipie razem z nami, no ale pytanie, jak się nazywają wasze czaty? Głosóweczkę nam nagrywacie na Messengerze albo Instagramie i co robimy? Galerię śmiesznych nazw, tak? Robimy wszyscy razem innym dzień, także pochwalcie się koniecznie.
0: Jak nazywa się wasza pracowa grupa na Messengerze? RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Z tej strony Krzychu.
25: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
26: Hi, this is Denzel.
27: Hey yo, this is Eminem.
28: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Możecie nie wierzyć, ale tańczyliśmy tutaj układ do Lush Life. Zara Larsson z nami punktualnie o 8:30. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. No i co, bawimy się dalej?
1: No tak, kochani, co tam wariacie słychać na czacie? Jak się nazywają wasze czaty grupowe? W pracy wysyłaliście nam głosówki, zrobiliście nam dzień. Posłuchajcie wszyscy.
2: Banda łysego.
1: Ciekawe, ilu na jednego? To jest najważniejsze pytanie.
0: To może być czat w każdej pracy.
2: Banda łysego.
0: Wiemy.
3: Nie do końca moja, ale wiem, że funkcjonuje u nas w firmie grupa, która się nazywa Szybka Pyra.
1: Szybka pyra, to jest fajnie. Chyba obiadowa grupa, jak mi się wydaje.
4: W pracy nazywa się Zdyszani na czasie, a to dlatego, że zawsze jesteśmy spóźnieni.
1: No tak, no i na czacie, na czasie i czacie, na Zdyszani.
5: No hej, nasza grupa nosi nazwę Ku Pamięci, dlatego, że zawiera byłych i obecnych znajomych w pracy.
1: Tak, uściski, kochani, też dla tych wszystkich byłych, oczywiście. Dziękuję
0: wam bardzo. Dla wszystkich eksów. Dzięki, że się do nas odezwaliście. Alan Walker i Ava Max u nas już za moment, potem Enrique Iglesias, no i tak leci ten poniedziałkowy poranek z RMF Max.

0: Ej, możemy? Możemy to już powiedzieć?
1: No to wygląda, teraz? Że to jest ten teraz? Moment, tak? Słuchajcie, musimy w pewnym sensie przerwać program i powiedzieć wam to jako pierwsi, bo to jest absolutna rewolucja. Złota kumulacja w RMF Max.
0: Otwieramy dla was sejfy, słuchajcie, po raz pierwszy w RMF Max do wygrania, nawet ja mam ciarki, jak to mówię,
1: milion złotych. Tak, największe pieniądze w historii naszego radia teraz do wygrania w RMF Max.
0: Dzisiaj pierwszy finał w RMF Max z milionem w grze, więc wejdź do zabawy teraz.
1: Tak, zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em lub można wejść też przez stronę rmfmax.pl.
0: To się dzieje, słuchajcie, wejdź do gry o nawet milion złotych.
1: O grubą bańkę!
0: Wsi hasło Max na 7467. RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Czerna Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: bez końca. 10 do 9 i Oskar Cyms gra w RMF Max.
1: Karola i Mateuko. No i nie wierzymy, nie możemy was zostawić bez tej wiedzy. Musicie to na ten dzień przyjąć i powtarzać dalej. Rekord Polski, jeśli chodzi o dynię, to 918 kg. Uhu!
2: Widzieliśmy to na własne oczy, tak? Wygląda spektakularnie.
1: Tak, tak, to jest rekord Polski wszechczasów. Wyhodowali ją pan Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z miejscowości Rygielsko. To też istotne szczegóły.
2: Tak jest, pięknie. No, patrzymy na tą dynię i myślimy, że ktoś tutaj będzie miał zupę dyniową przez najbliższe pół roku w domu.
1: No.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: I to nie będzie dekoracja na Halloween. To będzie z innej bajki. Ta dynia ma być przerobiona na karoce.

0: Tu RMF Max, gramy dla was bangery, przy których nawet w poniedziałek bardzo chce się pracować. To Offenbach i Four to the Floor. A na zegarach 6 minut do 9.
1: Najważniejsze informacje już za chwilę też u nas. Nigdzie nie trzeba odchodzić. Sport, flash i wszystko oczywiście u nas za momencik.
0: Tak jest, wszystko u nas macie, więc można się wygodnie w pracy rozsiąść, a my wam wszystko dostarczymy punktualnie o 9. RMF
2: Max. Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w Pekao Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekao.pl.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi

0: Od zawsze na zawsze. Biedronka. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Poniedziałek 9, słuchacie RMF Max Mazowsze. Czas na najnowszy flash i pogodę. Z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, witajcie. Prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zdecydują niebawem, kiedy będzie można sprawdzić, czy nasze dane medyczne są objęte wyciekiem informacji po ostatnim cyberataku. Chodzi o atak na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor. Dodatkowe wytyczne, jak wzmocnić bezpieczeństwo, przedstawi też Ministerstwo Cyfryzacji.
3: Chodzi m.in. o kontrolę dostępu, ochronę kopii zapasowych i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. Właśnie sektor medyczny ostatnio jest coraz częściej obiektem cyberataków. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych ma rozpocząć kontrolę w firmie, która odpowiada właśnie za oprogramowanie Medyk.
2: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
2: We fleszu o 9 czas na garść lokalnych informacji, a zaczynamy od raportu z dróg. Wojewódzkie nitki są przejezdne, w Mławie korkuje się Grzebskiego i Stary Rynek. W Ciechanowie i Płońsku poranny szczyt mamy już za nami, choć tłoczniej wciąż jest w okolicach większych skrzyżowań. Pogoda sprzyja kierowcom, ale czujność przede wszystkim. Noga z gazu i wjeżdżamy w ten poniedziałek bezpiecznie. Teraz sport. Udany występ piłkarzy Mławianki Mława w Ząbkach. W 10 kolejce trzeciej ligi biało-zieloni pokonali Ząbkowie po emocjonującym meczu 4-3. O szczegółach nasz reporter Kamil Puternicki.
4: Mławianka zaskoczyła gospodarzy i już po 45 minutach po golach Sobocińskiego, Rojkowskiego i Michała Stryjewskiego prowadziła pewnie 3-0. Po przerwie kolejne trafienie zaliczył Rojkowski. Ząbkowia broni jednak nie złożyła i zaczęła odrabiać straty. W czwartej minucie doliczonego czasu gry gospodarze przegrywali już tylko 3-4. Końcówka meczu była nerwowa, ale komplet punktów pojechał do Mławy.
2: A kolejny mecz Mławianka zagra u siebie 3 października z drużyną Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w sporcie, nie tylko w regionie. To już ustalone. Nowy stadion w Płońsku będzie areną przyszłorocznych mistrzostw Polski lekkoatletów do lat 23. Na początku lipca na miejskim obiekcie zobaczymy wschodzące gwiazdy polskiego sportu.
5: Będziemy tu mieli w lipcu młodzieżowe mistrzostwa Polski, które będą bezpośrednią kwalifikacją do młodzieżowych mistrzostw Europy, które będziemy mieli w tym roku w Polsce w Bydgoszczy, także impreza na najwyższym poziomie.
2: Mówił nam Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 44. edycja lekkoatletycznych mistrzostw Polski U23 odbędzie się w Płońsku w dniach od 10 do 11 lipca 2027 roku. Zmieniamy temat. Co powstanie, kiedy spotkają się ludzie z poczuciem humoru? Jest szansa, że masa świetnych żartów. W Miejskim Centrum Kultury w Raciążu powstaje kółko kabaretowe dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Nie liczy się wiek, doświadczenie ani umiejętności. Ważne, żebyście lubili się śmiać i mieli dystans do siebie, zachęcają organizatorzy. Pierwsze spotkanie będzie okazją, żeby się poznać i porozmawiać, a odbędzie się 9 października o godzinie 17.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Poniedziałek w Ciechanowie zaczynamy z temperaturą na poziomie 10 stopni, w Mławie na termometrach 11, a w Płońsku mamy rekord 12 kresek. W najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się nawet do 21 stopni. Dużo słońca dzisiaj nad Mazowszem. Jeśli zastanawiacie się, czy wychodząc z domu brać ze sobą parasol, to spokojnie, dzisiaj nie ma mowy o deszczu. Piękna złota jesień i korzystajmy z tej pogody, bo w takich warunkach spacer czy rower po południu to obowiązek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
8: No, dzisiaj mija rok podobno od tego, kiedy wprowadzono w Polsce system kaucyjny.
9: O, a to oznacza, że mniej więcej od roku wszyscy mamy nową pracę i nowe źródło utrzymania
8: no
9: dodatkowe.
8: Tak, no tak, oczywiście, zbieranko butelek, always.
9: Fajnie, że z nami byliście, Karola Kowalska.
8: Mateusz Marek.
9: To było Wstawaj, nie udawaj, wracamy do was już jutro. Tuż po 5:30.
8: Mm-hmm.
9: Dobrego dnia. Aleks Woron już teraz, za chwilę też Dab Dogs.
8: Będzie fajnie.

Przy poniedziałku Zalia w RMF Max Mazowsze śpiewała Tylko kochaj mnie, a Piotrek Niwald w RMF Max Mazowsze mówi Tylko słuchaj mnie. No i to na pewno wystarczy, żebyście mieli naprawdę dużą ilość energii na starcie nowego tygodnia. 28 dzień września, dzisiaj poniedziałek. Odpalamy na pełnej nowy tydzień z kwiatkiem do Marka i Wacława. Oni mają imieniny najlepszości dla urodzonych 28 września. Dzisiaj będziemy celebrować smak jabłuszka, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Jabłka, a wiemy, że to bardzo polski owoc. Uważajcie na tajniaków, Międzynarodowy Dzień Tajniaka, no to ja tak z tajniaka. Do 13 tutaj Piotrek Niwald. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.eobuwie.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Monika?
6: I jeszcze ja, Macia!
7: Hey, it's Teddy Swims!
8: Hey, yo, this is Eminem!
9: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Mazowsze, Ciechanów.

Tu kolor z RMF Max, raz zawsze podwójna energia przy poniedziałku. No po takim weekendzie w naszym regionie, po tych wykonach, koncertach, spotkaniach, no rzeczywiście dzisiaj gorzej się wstawało, dlatego dzisiaj podwójna energia w RMF Max. Wiem, że Edyta Górniak dała czadu w Płońsku. Pozdrawiamy tych, którzy bawili się na dniach Płońska, ale my przenosimy się do Ciechanowa teraz i zaglądamy do czegoś bardzo zdrowego. Po pierwsze, wybieramy się na spacer, a ten spacer jednocześnie może być spacerem badawczym, podczas którego, podczas spotkań na tym spacerze, zainteresowani będą mogli podzielić się ze swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz wskazać potrzeby, które ich zdaniem w najistotniejszy sposób pozwolą rozwinąć miasto Ciechanów. Spotykamy się 1 października w osiedlu, na osiedlu Bloki, na spacerze badawczym o 14 i o 17. No, samo zdrowie! A u nas bańka! Dobrze słyszeliście. 1 000 000 złotych do wygrania jest w RMF Max Mazowsze. Jak to zrobić? No to wybadam zaraz dla was, jak dostać się do finału złotej kumulacji w RMF Max właśnie tutaj. A teraz Sommer.

0: Otwieramy wasze sejfy. Tak, otwieramy dzisiaj wasze sejfy, gdzie znajdują się pieniążki, które straciliście na wakacjach i na urlopach. No, ja wiem, że ciężko by było milion złotych stracić, ale każdemu życzę, żeby mógł ten milion stracić, ale jeszcze bardziej chyba życzę, żeby mógł ten milion w RMF Max wygrać, bo po raz pierwszy w RMF Max jest nawet milion złotych do wyjęcia. Największe pieniądze w historii naszego radia teraz do wygrania w RMF Max. Sytuacja jest bardzo prosta. Dostać się do finału można na dwa sposoby. Albo wysłać SMS-a o treści MAX na 7467. Zanotujcie sobie 7467 za 4,92 lub na rmfmax.pl. No co ja mam więcej mówić? No, 1 i 6 zer. Naprawdę nawet milion złotych do wygrania w RMF Max. No to wracamy z tej wirtualnej plaży u nas, prawda? No sama prawda i tylko prawda. No i największa prawda. Milion złotych do wygrania w RMF Max. To złota kumulacja.
1: Max. Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
15: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni.

0: z obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Grzegorz,
3: Asia, Martyna,
4: Lady Gaga,
3: z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
7: A weź sprawdź.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Poniedziałek w Ciechanowie zaczynamy z temperaturą na poziomie 10 stopni, w Mławie na termometrach 11, a w Płońsku mamy rekord 12 kresek. W najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się nawet do 21 stopni. Dużo słońca dzisiaj nad Mazowszem. Jeśli zastanawiacie się, czy wychodząc z domu brać ze sobą parasol, to spokojnie, dzisiaj nie ma mowy o deszczu. Piękna złota jesień i korzystajmy z tej pogody, bo w takich warunkach spacer czy rower po południu to obowiązek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: RMF Max.
6: RMF Max Mazowsze.

0: od dawna to wiem, bo to RMF Maxa ma zawsze słuchasz, no i ty taka pomocna jesteś i ty także. No to pomagamy sobie przy poniedziałku, a teraz będziemy pomagać zwierzaczkom w schronisku w Płocku, zbiórka dla Polskiego Schroniska dla Zwierząt. Bardzo prosta sprawa, lista tego, co potrzebują, czyli sucha karma, przysmaki, koce, ręczniki, legowiska i tak dalej, jest na galeria-wisła.pl. No i właśnie, jeżeli macie ochotę pomóc w schronisku w Płocku, to te rzeczy, które potrzebują, dostarczamy do punktu obsługi klienta w Galerii Wisła, a panie i panowie właśnie z Galerii Wisła zebrane rzeczy dostarczą do schroniska. Pomagamy? No pewnie, po psiakom, kociakom, szczególnie, że idzie zima i naprawdę naszej pomocy potrzebują.
1: To jest nowość RMF Max.
0: W pomaganiu nowościami w RMF Max jesteśmy specjalistami. No to proszę bardzo, nowy singiel Ibena teraz w RMF

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To tata dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Band też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Band Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje. Najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź. Miasto gospodarz.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
15: Cześć, z tej strony Igor.
16: Hello, this is Zina.
17: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
18: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
19: Mamy 10:00, a to oznacza czas na kolejny flash. Z wami Daria Polak, słuchacie RMF Max Mazowsze. Zapraszam, zaczynamy. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą w Niemczech samochody na dużą skalę. Na polecenie Prokuratury Krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób.
20: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów.
19: Informuje Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
19: Kolejna niespokojna noc w powiecie ciechanowskim. Jak informuje nasz reporter, w miejscowości Pomorze doszło do pożaru altany. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.
21: Ogień pojawił się w drewnianej altanie o powierzchni 20 metrów kwadratowych, zlokalizowanej na prywatnej posesji. W działaniach gaśniczych uczestniczyły 4 jednostki straży pożarnej. Straty oszacowano na 35 tysięcy złotych. Przyczyną pożaru była instalacja z pobliskiej wędzarni.
19: Mówił nam Kamil Puternicki. A teraz zmieniamy temat. We fleszu o 10:00 samorządy powiatu płońskiego liczą, że kolej do Warszawy da regionowi nowy impuls do rozwoju. Połączenie Płońsk-Warszawa ma ruszyć według ostatnich informacji w drugiej połowie 2027 roku. Będzie to spore ułatwienie dla mieszkańców stolicy, wśród których już teraz panuje moda na gminę Joniec.
22: Około 2600 mieszkańców, a działek rekreacyjnych mamy już ponad 4000, także no Joniec słynie z działek rekreacyjnych.
19: A to był Marek Czerniekowski, wójt gminy Joniec. Gracie z kapelą własne utwory w klimacie rocka, hard rocka, heavy metalu, punku, bluesa, reggae czy alternatywy? Ta impreza jest właśnie dla Was. Mława już po raz 22 zaprasza na Rokowania, czyli ogólnopolski festiwal muzyki.
0: Rokowania od początku dają przestrzeń zespołom, które dopiero budują swoją pozycję i szukają okazji, żeby wyjść ze swoją twórczością do szerszej publiczności. Nie liczy się tutaj wielka dyskografia czy nazwisko znane z pierwszych stron gazet. Liczy się pomysł na muzykę, energia i to, co zespół chce przekazać ze sceny. Zanim jednak spotkamy się na festiwalowej estradzie, przed nami pierwszy, bardzo ważny etap rokowań, czyli nabór zespołów.
19: Mówiła Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie, a tegoroczne rokowania odbędą się w sali kina Kosmos 17 października. Gwiazdą tegorocznego wieczoru będzie legendarny zespół Kobra Nocka. Na koniec jeszcze krótkie, ale ważne info, bo właśnie o 10 w Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze miała rozpocząć się próbna ewakuacja. To tylko ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, więc spokojnie, nie ma powodów do obaw. Akcja może potrwać około 2-3 godzin, a w okolicy możecie zauważyć więcej wozów i strażaków.
2: Będzie ładnie?
16: Za chwilę pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Poniedziałek zapowiada się naprawdę pięknie. W Ciechanowie przed południem 15 stopni, w Mławie 14, a najcieplej jest w Płońsku. Tutaj termometry pokazują 16 kresek. To dopiero początek, bo w ciągu dnia temperatura może podskoczyć nawet do 21 stopni. Do tego sporo słońca nad Mazowszem i najważniejsze, parasole możecie zostawić w domu. Krótko mówiąc, mamy piękną złotą jesień, więc warto ją wykorzystać. Popołudniowy spacer, rower, kawa na mieście, cokolwiek wybierzecie dzisiaj, pogoda zdecydowanie jest po naszej stronie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
25: Spokojnie, spokojnie, tylko spokój nas ratuje także po 10:00, tu RMF Max, a my podkręcimy ten spokój, żeby jeszcze fajnie się pracowało, a robota sama się wykonywała. No takie nasze zadanie po 10:00, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy z kwiatkiem Marek i Wacław, najlepszości z okazji imienin, no i dla urodzonych 28 września. Wielkie pozdro.

Tak szybciutko, motywująco i energetycznie przy poniedziałku w RMF Max. To byle do obiadu tak pięknie gra Marlon Hofstadt. No to teraz będzie troszeczkę o tęsknotą za autentycznością, walką wewnętrzną, rolą miłości i partnerstwa, bo właśnie przesłuchałem sobie naszą perełkę muzyczną. Wracamy do roku 2006 i gramy wam po polsku. Ale jak po polsku? Mezo, Kasia Wilk i Sacrum w RMF Max.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowie.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Cześć, to Daria Zawiałow. Witajcie!

Jak to dobrze brzmi po polsku, tak jakby stworzeni byli do robienia kawałków razem. Ring My Bell, Age, prosto z UK i naści on Mata na Mazowszu sobie porapowywa. W RMF Max Mazowsze rapował Mata, można by było sporo od niego się nauczyć a propos rapu. A propos nauki, drodzy rodzice, nasi milusińscy mają fajne warsztaty w Centrum Nauki Torus w Ciechanowie. Wszystko 4 października rządziła będzie bioróżnorodność. Dlaczego zanika, jak ją chronić? No i milusińscy spotkają także ogromne ślimaki lądowe i owady z różnych części świata. Wszystko 4 października w Ciechanowskim Parku Nauki Torus. Co do olbrzymich ślimaków, kiedyś w Milionerach w finale pojawiło się pytanie o milion właśnie dotyczące ślimaków. U nas milion do wygrania. Za chwilę szczegóły w RMF Max.

0: Najlepsza bujanka przy poniedziałku? No przy RMF Maxi byle do obiadu to była Karol G, a teraz uwaga, nadchodzi. No i przyszła i się uśmiecha do nas teraz przy poniedziałku. Bańka. Ale nie mydlana, tylko prawdziwa. Jedynka i 6-0, bo nawet tyle do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Czy słyszeliście? Jak nie słyszeliście, to też macie ciarki jak ja. 1 000 000 złotych do wygrania w naszych sejfach. Największe pieniądze w historii RMF Max. Jak dostać się do finału? Żeby być milionerem? SMS-ik o treści Max na 7467. 7467. Na ten numer SMS-a o treści MAX 1 tylko 4 92. Słyszeliście, możecie stać się milionerami. Naprawdę. Wchodźcie teraz do finału. Więcej także i wejście do finału na rmfmax.pl. 1 i 6 0. Milion w RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet 1 000 000 złotych.
2: Milion. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Ślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfon.

0: tłocze, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
17: Będzie ładnie?
18: Za chwilę pogoda w RMF Max.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Poniedziałek zapowiada się naprawdę pięknie. W Ciechanowie przed południem 15 stopni, w Mławie 14, a najcieplej jest w Płońsku. Tutaj termometry pokazują 16 kresek. To dopiero początek, bo w ciągu dnia temperatura może podskoczyć nawet do 21 stopni. Do tego sporo słońca nad Mazowszem i najważniejsze, parasole możecie zostawić w domu. Krótko mówiąc, mamy piękną złotą jesień, więc warto ją wykorzystać. Popołudniowy spacer, rower, kawa na mieście, cokolwiek wybierzecie dzisiaj, pogoda zdecydowanie jest po naszej stronie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
22: RMF Max.
23: RMF Max Mazowsze.

Ale te aniołki ładnie grały na Mazowszu. Morandi i Angels. No i te aniołki już grają 50 lat w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej, która zaprasza na swój jubileusz. 9 października Pejzaże Świata i Cienia z gitarzystą Mateuszem Kowarskim. 16 października Tango bez granic, a 23 października koncert Janusza Radka z orkiestrą. Do Płocka na wyjątkowe brzmienia. Program łączy muzykę symfoniczną, gitarę, tango, improwizację oraz polską piosenkę w nowych aranżacjach. Tak gra właśnie Płocka Orkiestra Symfoniczna i ma już 50 lat. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich związanych z tą orkiestrą, słuchających teraz RMF Max na Mazowszu. Kolejna muzyczna orkiestra w RMF Max. U nas w RMF Max Mazowsze przybyle do obiadu, najlepiej w pracy. No jasne, Gibbs i Jonas.

0: Hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
3: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
3: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100!
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
9: Blik.
10: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: I po reklamie.
13: Jest 11, a w RMF Max Mazowsze czas na garść informacji. Z wami Daria Polak. Ponownie witam i zapraszam na najnowszy flash. To był pracowity weekend dla ratowników tatrzańskich. W sumie interweniowali 18 razy, bo nie wszyscy poradzili sobie z zimowymi warunkami, które panują w Tatrach.
14: Najpoważniejsze wezwanie przyszło z Siwej Polany w Tatrach Zachodnich, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pacjenta śmigłowcem przetransportowano do szpitala. Mimo prawdziwie zimowych warunków, turystka weszła w trampkach na rysy, a potem nie wiedziała, jak zejść i utknęła na szczycie. Wczoraj do poważnego wypadku doszło pod Przełęczą Szpiglasową, gdzie turystka w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia spadła około 50 metrów i trzeba było ewakuować ją śmigłowcem.
13: Informował Maciej Pałachicki.
15: To jest RMF Max Mazowsze.
13: W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw. Teraz przenosimy się do Woli Wodzyńskiej w gminie Ojrzeń. Na jednej z nieruchomości ponad 3 lata temu ujawniono pojemniki zawierające opady zakwalifikowane jako niebezpieczne. Co ciekawe, do tej pory nie udało się ich usunąć.
16: Na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wójt gminy Ojrzeń wszczął postępowanie w sprawie usunięcia odpadów i we wrześniu 2023 roku wydał decyzję nakazującą właścicielom nieruchomości usunięcie odpadów w terminie 90 dni. Jednak została ona uchylona przez samorządowe kolegium odwoławcze i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Z informacji, którymi dysponujemy, wynika, że do chwili obecnej nowa decyzja nie została wydana.
13: Mówił Adam Pędowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. W trakcie ostatnich czynności w Woli Wodzyńskiej nie potwierdzono wycieków z pojemników, a ich stan nie uległ zmianie. We fleszu o 11 czas na sport. Szczypiorniści Juranda nadal bez wygranej w Lidze Centralnej. W trzeciej kolejce Ciechanowianie przegrali w rzutach karnych z MKS-em Zagłębie Lublin 11-12. O meczu więcej nasz reporter Kamil Puternicki.
17: Początek spotkania należał do gości z Lublina, którzy wypracowali sobie 3-bramkową zaliczkę, ale jeszcze przed przerwą Jurand część strat odrobił i schodził do szatni z wynikiem 15-16. W drugiej odsłonie sytuacja się nie zmieniła. Zagłębie znów odskoczyło, ale Ciechanowianie walczyli do końca i doprowadzili do remisu po 30. Rzuty karne lepiej egzekwowali szczypiorniści z Lubina. Na pocieszenie Jurand zdobył w lidze pierwszy punkt.
13: Kolejny mecz Juranda, tym razem nie w lidze, a w Pucharze Polski, odbędzie się we wtorek 29 września. Rywalem AZS UW Ochota Warszawa. Jak wiecie, z RMF Max Mazowsze w Płońsku oficjalnie otwarto nowy stadion miejski. Obiekt już tętni życiem, a jako pierwsi murawę przetestowali piłkarze Płońskiej Akademii Futbolu, którzy pokonali drużynę Bugu Wyszków 2-0. A skoro o murawie mowa, to pytamy o to, z jaką częstotliwością będzie ona wykorzystywana, tak by nie uległa szybkiej degradacji.
18: Będziemy ustalać jakby harmonogram korzystania z murawy i ze stadionu, tak aby tu pogodzić interesy lekkoatletów, piłkarzy oraz osób niezrzeszonych, które by chciały tutaj potrenować.
13: A kto będzie tam grał?
18: No, głównie piłkarze, nasi miejscy.
13: To był Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.
7: A skąd to tak ciągnie?
15: Zaraz pogoda w RMF Max.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Czas na szybki update pogodowy. W Mławie 17 stopni, najcieplej natomiast w Ciechanowie i Płońsku. Tam termometry pokazują 18 kresek. I to jeszcze nie koniec, bo w ciągu dnia temperatura może podskoczyć nawet do 21 stopni. Do tego dużo słońca i zero powodów, żeby szukać dziś parasola, bo deszczu nie przewidujemy. Mamy piękną złotą jesień, więc korzystajcie z niej ile się da. Spacer, rower, kawa na mieście, wybór należy do Was, bo dzisiaj pogoda zdecydowanie gra do jednej bramki.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. RMF Max.
20: Naładowanie fajną poniedziałkową energią po 11:00. Tu RMF Maxi, byle do obiadu, najlepszy program do szukania w pracy. Dzisiaj można także naładować się witaminkami i to w sumie nie tylko dzisiaj. Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka. Temat jabłuszka będzie powracał jeszcze dzisiaj do godziny 12:00. Marek i Wacław z kwiatkami, oni imieniny dla urodzonych 28:00. Najlepsze życzenia.

Muzyczne kino na Mazowszu, to RMF Max, MJ Dali i Dali Supreme. Więcej o tych muzycznych kinematografiach na rmfmax.pl, oczywiście o muzyce. A co do kina w poniedziałek, może lalka, może Resident Evil. 100 dni Misja Zeus, przeglądam sobie repertuar kina Włodynia w Ciechanowie, Sercu Dziczy, Luna, Teddy i Magiczna Lampa, to dla dzieciaków, Avengersi też się pojawiają. No propozycji jest naprawdę bardzo dużo, więc tak na spokój po dość ciężkim poniedziałku i weekendzie kino będzie chyba doskonałym rozwiązaniem. Pamiętajcie, żeby w drodze do kina także towarzyszyło wam RMF Max na Mazowszu. A propos towarzystwa w dobrym samochodzie, no to może dobry samochód, bo milion złotych do wygrania w RMF Max właśnie na Mazowszu, a szczegóły o tej bańce i złotej kumulacji

0: Fast Boy w RMF Max. No to był Fast i Music Sounds. Adrykatnie zwolnię wasz poniedziałek, żeby poinformować was o czymś naprawdę szybkim, mocnym i wielkim. Złota akumulacja w RMF Max. Otwieramy dla was safe i uwaga, może się w nich kryć nawet 1 000 000 złotych. Dobrze słyszeliście. 1 000 000 złotych po raz pierwszy w historii RMF Max do wyjęcia. To największa kasa, jaka kiedykolwiek u nas była do wygrania w naszym radiu. Korzystamy? No to SMS-ik 7467. Bardzo ważny numer telefonu 7467. No i SMS o treści MAX na 7467. Jeden tylko 4,92. Specjalne bonusy i zgłaszanie się do naszego finału, do zabawy także na rmfmax.pl. Sejfy czekają na ciebie. No tylko który otworzysz, no to już twoja decyzja. Nawet 1 000 000 złotych w RMF Max. Złota akumulacja. Złote i wcale nieskromne. Złota akumulacja w RMF Max. Tylko przypomnę, 1 000 000 złotych. Przyznać się, kto ostatnio sprawdzał ile na koncie, a może by pojawiło się coś z 6 cyframi. 7467. Hasło Max wyślijcie, a my otwieramy safe inaczej. To wy otwieracie safe, czy safe otwiera twoje nowe życie?
1: Mamy to. Złota akumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba!
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100!
11: Nie do 100, tylko do 1 000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
14: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Krzychu.
17: Sylwia.
18: We are the Swedish House Mafia.
19: Hey, this is Taylor Swift.
20: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Mazowsze.

wy w tym telefonie na Mazowszu znowu coś tam zamawiacie. U nas muzyki dobrej, fajnej i poniedziałkowej nie trzeba zamawiać, bo my ją gramy. Tame Impala, Loser. A propos zamówień w ostatnim czasie w naszym kraju, no to mam dokładnie dane. Co tam kombinujecie? Konkretne dane mówią, że Polacy online robią zakupy pomiędzy 9 a 18. To ponad połowa naszych rodaków. Coraz częściej kupujemy też żywność, a 6 na 10 klientów płaci blikiem, czyli ma być szybko, wygodnie i najlepiej bez wychodzenia z pracy. A najlepiej szybko i bez wychodzenia z pracy gra RMF Max. Właśnie tutaj dla was. Wracamy do nutek. No tak, krótko, szybko i bardzo wygodnie. Tylko kochaj mnie, Zalia, w RMF Max, a to jest Bele do obiadu.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.
11: Tu Martyna.
12: Jestem Kuba. Dołączam.
13: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
14: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
15: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czas na szybki update pogodowy. W Mławie 17 stopni, najcieplej natomiast w Ciechanowie i Płońsku. Tam

0: termometry pokazują 18 kresek. I to jeszcze nie koniec, bo w ciągu dnia temperatura może podskoczyć nawet do 21 stopni. Do tego dużo słońca i zero powodów, żeby szukać dziś parasola, bo deszczu nie przewidujemy. Mamy piękną złotą jesień, więc korzystajcie z niej ile się da. Spacer, rower, kawa na mieście, wybór należy do Was, bo dzisiaj pogoda zdecydowanie gra do jednej bramki.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
3: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

Zdrowo, jak te nasze jabłuszka polskie. No nasza tradycja, zakorzeniona, pyszniutka, ładniutka. Piękna polska złota jesień to także jabłka. Jemy jabłuszka nie tylko dzisiaj. Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka i pewnie do tego także jabłuszka odniesie się Irek Jakubek i Asia Mełus. Oni z wami po godzinie 12. Piotrek Niewalt, ja jutro po 9 wracam w Belę do obiadu. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye. I z RMF Max zostańcie. Smacznego!

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
6: torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: I po reklamie.

0: Samo południe, a więc pora na flash i pogodę. W RMF Max Mazowsze z wami Daria Polak. Witam ponownie, cześć, zapraszam. Mecz piłkarskiej kadry Polski z Bośnią i Hercegowiną rozczarował kibiców, trenera i samych piłkarzy także. Dzisiaj kolejne starcie biało-czerwonych w Lidze Narodów. Przeciwnikiem mocna Szwecja. Będą zmiany w składzie.
1: Zmiany są przesądzone. Na lewej stronie obrony nie wystąpi Jakub Kiwior. Jan Urban rezygnuje z przesunięcia obrońcy na lewy bok. Wróci on do środka, gdzie będzie grał w parze z Janem Bednarkiem, tak jak w FC Porto. Z powodu tych zmian miejsce w składzie straci najprawdopodobniej Kacper Potulski. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo ze Szwecją na jej stadionie od 96 lat.
0: Mówił Wojciech Marczyk, a mecz o 20:45.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: We fleszu o 12:00 czas na garść lokalnych informacji. Technologiczna nowość na lotnisku w Modlinie. Powstanie tam pierwsza w Polsce zdalna wieża kontroli ruchu lotniczego. Obraz z kamer umieszczonych około 40 metrów nad ziemią w czasie rzeczywistym trafi do kontrolerów PASZP w Warszawie. System ma ułatwić obserwację lotniska także nocą i przy ograniczonej widoczności. Operacyjne uruchomienie zaplanowano na połowę 2028 roku. A teraz ku przestrodze. Uwaga na oszustów przy sprzedaży w internecie. 32-letnia mieszkanka powiatu płońskiego wystawiła komodę za 800 zł, a straciła 1900. Oszuści przekonali ją, że aby bezpiecznie sfinalizować transakcję, musi przekazać kody do płatności internetowych. Pieniądze zostały wypłacone w bankomacie we Wrocławiu, a policja przypomina, żeby nie podawać kodów, danych do bankowości, ani nie zatwierdzać operacji, których sami nie zleciliście. Zmieniamy temat. Od ponad miesiąca mieszkańcy Płońska mają miejscówkę dla swojego czworonoga. To wybieg dla psów zlokalizowany przy ulicy Żołnierzy Wyklętych. Do dyspozycji około 1000 metrów kwadratowych i różne urządzenia do zabawy. A to miejsce odwiedził dziś z mikrofonem nasz reporter Kamil Puternicki, by zapytać mieszkańców o spostrzeżenia.
3: Widzę, że pan jest z psem na spacerze, a jesteśmy w tym miejscu. Wybieg dla psów. Nowy, czy pan już wcześniej korzystał?
4: Tak, już od kilku dni.
3: No jak się panu właśnie podoba to, co tutaj pan zastał?
4: Znaczy brakuje tu jakiegoś chodniczka takiego wokół, bo widzi pan, jak jest ziemia przemałkowana, to błoto się robi i tutaj trzeba było w gumowcach chodzić. Tak gdzieś wzdłuż tej siatki, żeby tutaj nie zabierać przestrzeni psom. Jakaś wąska taka, taki chodniczek powinien być, tak mi się wydaje.
0: Wybieg jest dostępny całodobowo 7 dni w tygodniu. Przenosimy się do Mławy, gdzie policjanci sprawdzili, jak kierowcy i piesi zachowują się w rejonie przejść. Posypały się mandaty, 22 dla kierowców i 7 dla pieszych. Najczęściej kierowcy parkowali w pobliżu przejść, utrudniając pieszym przejście, a zdarzało się też parkowanie na drogach rowerowych. Piesi z kolei przechodzili przez jezdnię w niedozwolonych miejscach. Policja przypomina, że przy przejściach zwalniamy, rozglądamy się i zachowujemy szczególną ostrożność. I w tym fleszu to już wszystkie informacje. Teraz zapraszamy na szczegółową prognozę pogody. Zostańcie z nami.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Na termometrach już 18 stopni w Mławie, a w Ciechanowie i Płońsku 19 kresek i robi się coraz cieplej. Słońce mamy dzisiaj niemal na wyłączność, chmur niewiele, a parasole zdecydowanie mogą zostać w domu, bo deszczu nie przewidujemy. Temperatura będzie jeszcze rosła i w najcieplejszym momencie dnia sięgnie nawet 21 stopni. A co czeka nas wieczorem i w nocy? Po zachodzie słońca temperatura spadnie do 16 stopni, nocą natomiast do 10. Wtorkowy poranek będzie rześki, bo spodziewamy się 8 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Tak, to dzisiaj. To dzisiaj jest ten dzień, w którym ktoś z słuchaczy RMF Max może zostać milionerem.
7: Powiedzmy to jeszcze raz. To dzisiaj ktoś ze słuchaczy RMF Max może wygrać milion złotych.
6: A najlepsze jest to, że to możesz być ty. Trzymamy kciuki. Asia Meus, Irek Jakubek.
7: Dzień dobry.

0: można się dalej zachwycać. Sombr perfekcyjny w każdym dźwięku i zagra w lipcu w Polsce w przyszłym roku na openerze.
1: Jak słyszycie kogoś, to bardzo cieszy.
0: Bardzo.
1: Ale najważniejsze jest to, że mamy coś lepszego niż Sombr na dużym festiwalu. Mamy duży festiwal z Sombrem i uwaga, 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych dla słuchaczy RMF Max.
0: Dokładnie tak. Otwieramy dla Was nasze sejfy i po raz pierwszy w historii Maxa można u nas wygrać 1 000 000.
1: Zapamiętajcie szczęśliwy numer 7467. 7467 za 4,92. Tu wysyłasz SMS treści Max. Jesteś w grze o 1 000 000.

0: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

0: I pyki, cyki, megi, wszystkie problemy poniedziałku w pracy załatwione, bo jest Alex Warren i jest RMF Max.
1: No i cały czas jeszcze słychać brawa dla naszych siatkarzy. W końcu jesteśmy my, Polacy, mistrzami Europy w siatkówce. Panowie, no jesteście wielcy.
0: Brawa, ale oprócz siatkówki jesteśmy też mistrzami Europy w produkcji dyni. A brawa, Lidia. Polski rolnik, tymi rękami polski rolnik produkuje najwięcej dyni w całej Unii Europejskiej.
1: No brawo, polski rolnik. No.
0: Brawo, oczywiście, brawo. My tak dużo produkujemy tych dyni, że nawet czasem przemalujemy je na zielono. Co? I tak właśnie jak pomalowana na zielono dynia smakuje polski arbuz. Nie, a też dobry. Ale jaki zdrowy. Miasta mroczne.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Norwegowie mają taki sprytny plan. Chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
3: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze? Co jeszcze?
2: No, może jeszcze zastąpimy kompot z suszu lemoniadą albo makowca brownie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: wieje czy poleje. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Na termometrach już 18 stopni w Mławie, a w Ciechanowie i Płońsku 19 kresek i robi się coraz cieplej. Słońce mamy dzisiaj niemal na wyłączność, chmur niewiele, a parasole zdecydowanie mogą zostać w domu, bo deszczu nie przewidujemy. Temperatura będzie jeszcze rosła i w najcieplejszym momencie dnia sięgnie nawet 21 stopni. A co czeka nas wieczorem i w nocy? Po zachodzie słońca temperatura spadnie do 16 stopni, nocą natomiast do 10. Wtorkowy poranek będzie rześki, bo spodziewamy się 8 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

0: I cała firma tańczy Danca Kuduro, Don Omar, RMF Max, 5 minut i 13.
1: Ręka do góry, talia sama obraca się pół obrotu i to jest właśnie Danca Kuduro.
0: Oni tam tak śpiewają?
1: Dokładnie tak śpiewają.
0: Wow.
1: No,
0: co prawda
1: warto znać języki.
0: Keira odpadła z Tańca z Gwiazdami, ale jest ktoś, kto świetnie ją zastąpi. I tak się śmieje Asia Meus, ale będzie fajnie. Będę oglądał w niedzielne wieczory. Poniedziałek po południu przynosi ważne informacje w temacie młodzieżowego słowa roku. Plebiscyt wystartował, o tym będzie we Fleszu i arcyfajna prognoza pogody jest naprawdę dobra. Koniecznie zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Trzynasta w RMF Max Mazowsze, czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Przy mikrofonie Daria Polak, dzień dobry ponownie, zapraszam. Wystartował plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Od dziś do 25 października można zgłosić propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. Spośród najczęściej zgłaszanych słów jury wyłoni finałową listę, która następnie zostanie poddana internetowemu głosowaniu. Ten etap będzie trwał od 3 do 30 listopada. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi w grudniu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo szponcić.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko ważnych tematów i sprawdzamy, co dzieje się w regionie. Szpital w Ciechanowie po raz trzeci szuka chirurgów dziecięcych. Placówka ogłosiła kolejny konkurs i chce zatrudnić 4 specjalistów. Pododdział chirurgii dziecięcej pozostaje zawieszony od maja, a do jego wznowienia potrzebne jest minimum 4 lekarzy. Oferty można składać do 7 października, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano 5 dni później. Będziemy sprawdzać, jak potoczy się ta sprawa. A teraz wracamy do Woli Wodzyńskiej w powiecie ciechanowskim. Przypomnijmy, na jednej z nieruchomości ponad 3 lata temu ujawniono pojemniki zawierające odpady zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Do tej pory nie udało się ich usunąć.
2: Inspektorzy w Warszawie systematycznie prowadzą oględziny wskazane nieruchomości w ramach prewencyjnego nadzoru nad miejscami nagromadzenia odpadów. Współpracują przy tym z przedstawicielem Urzędu Gminy i funkcjonariuszem Policji. Dodatkowo do komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie skierowano wniosek o objęcie miejsca nagromadzenia odpadów nadzorem ze względu na ich charakter. W trakcie ostatnich czynności inspektorzy nie potwierdzili wycieków z pojemników i stwierdzili, że ich stan nie uległ zmianie.
1: Tłumaczył Adam Pędowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Czas na Płońsk. Za nami otwarcie nowego stadionu miejskiego. Obiekt już tętni życiem, a murawę przetestowali piłkarze PAF-u, wygrywając 2-0 z drużyną Bugu Wyszków. Jednak stadion przeznaczony jest nie tylko dla piłkarzy. Kto z niego jeszcze skorzysta?
3: Nasi lekkoatleci, którzy tu przygotowują się do imprez sportowych, to jakby głównie ten cel jest. No i ewentualnie w dalszej kolejności indywidualnie mieszkańcy miasta na treningi biegowe, ale będzie to wszystko ustalony harmonogram do korzystania, będzie on publicznie dostępny, będziemy go tworzyć w tej chwili.
1: Mówił Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Na koniec wybiegamy nieco w czasie i zapiszcie sobie tę datę, bo już 16 października w Ciechanowie Noc Bibliotek. O godzinie 17 w Krzywej Hali zobaczymy monodram Basia, opowieść o żonie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. A o 19 odbędzie się premiera książki Rita, Kłopoty i ja, Izabeli Koby. Wstęp wolny. I tą informacją kończymy flash o 13, a teraz zapraszamy na prognozę pogody. Zostańcie z nami.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Pogoda dzisiaj zdecydowanie jest po naszej stronie. W Mławie 20 stopni, w Ciechanowie i Płońsku 19, a termometry nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Przed nami dalszy wzrost temperatury. Maksymalnie zobaczymy dziś nawet 21 stopni. Do tego dużo słońca i sucha aura w całym regionie. Krótko mówiąc, żadnych niespodzianek i żadnego deszczu. Aura sprzyja, warunki biometeo korzystne, a ciśnienie wysokie. Wieczorem temperatura spadnie do 16 kresek, a wtorkowy poranek zapowiada się rześki z 8 na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
5: Więcej poniedziałków już nie będzie. Przynajmniej we wrześniu. I to jest dobra wiadomość, ostatni poniedziałek września dzisiaj.
6: A ja mam jeszcze lepszą wiadomość, bo ten ostatni poniedziałek września można wygrać milion w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Doskonale wiemy w RMF Max, czego potrzebujecie w poniedziałek 20 po pierwszej, żeby szybciej szło w pracy. Eli Oaks dla was.
1: I takiej wiadomości jeszcze chcemy, żeby się sam zrobił dzień dzisiaj. Nowość na stacjach benzynowych.
0: O.
1: Można oddać zużyty olej do smażenia. Żeby nie wylewać go tak do zlewu bez sensu, to jedziesz sobie na przykład na Orlen i wytankowujesz się z rzepakowego i w zamian dostajesz hot doga.
0: Jezu, to dobrze, że nie smażone, bo bym się bała, że usmażyli na tym, co przywiozłam.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. I po reklamie.

0: to właśnie my jesteśmy ta ekipa odpowiedzialna za wasz Eldorado. Lecimy złotą autostradą 28 minut przed drugą, by rozdać wam dzisiaj po raz pierwszy w RMF Max milion złotych!
1: Złota kumulacja w RMF Max, milion do zgarnięcia i wreszcie. Żeby było jeszcze łatwiej, to właśnie teraz mamy dla was pierwszy i jedyny dzisiaj bonus.
0: Razy 200 mnożymy każde zgłoszenie, które teraz poleci na numer, uwaga, nowy numer, 7467. Piszecie SMS o treści Max, ten SMS kosztuje 4,92 i Max wysłany na 7467 przez 10 najbliższych minut. To jest 200 razy więcej szans na to, by wejść do finału i wygrać, uwaga, milion złotych.
1: Specjalnie od nas dla was taki mnożnik, 200 szans więcej na to, żeby ten milion trafił do was.
0: Posłuchajcie tej melodii. Ta melodia brzmi jak niewykorzystana szansa. A mogłeś tam być, w tym większym mieszkaniu, w tym fajniejszym miejscu na spędzanie wolnego czasu, bo kto by tam o 13.33 siedział teraz w pracy, no wiadomo.
1: Zrób tak, żeby nie żałować, dlatego łap za telefon i właśnie teraz wysyłaj hasło Max pod nowy numer 7467.
0: Max 7467. Milion w RMF

0: RMF Max po południu i wszystko gra. I ustaliliśmy, dlaczego ta jesień taka ładna. Bo sobie kupiła coś na letniej wyprzedaży i będzie w tym łazić do końca tygodnia.
1: Piękny, słoneczny i ciepły tydzień przed nami. Najnowsze prognozy za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Cappuccino. Kafe latte.
6: Co robisz?
5: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny.

0: zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: I po reklamie.

0: Mława Płońsk.
1: Sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Pogoda dzisiaj zdecydowanie jest po naszej stronie. W Mławie 20 stopni, w Ciechanowie i Płońsku 19, a termometry nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Przed nami dalszy wzrost temperatury. Maksymalnie zobaczymy dziś nawet 21 stopni. Do tego dużo słońca i sucha aura w całym regionie. Krótko mówiąc, żadnych niespodzianek i żadnego deszczu. Aura sprzyja, warunki biometeo korzystne, a ciśnienie wysokie. Wieczorem temperatura spadnie do 16 kresek, a wtorkowy poranek zapowiada się rześki z 8 na termometrach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: To jest właśnie ta trójeczka pomagaczy w pracy. Liwka, Jonathan i PZ w RMF Max 29 minut przed godziną 14 ogarniają wszystkie najtrudniejsze wyzwania poniedziałku.
1: A dzisiaj wieczorem o 20:45 gramy ze Szwecją w Lidze Narodów w piłkę nożną i podobno trener Urban szykuje na Szwedów niespodziankę w składzie drużyny.
0: Siatkarze zagrają za piłkarzy. Niespodzianka, ta-dam! Ale to się może udać, wiesz, siatkarze są na fali, tutaj mamy do czynienia z mistrzami Europy, a podobno naszej biało-czerwonej reprezentacji. W każdym sporcie jest potrzebny jakiś sukces, żeby tam mogli spokojnie kontynuować dzieło.

0: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
10: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy Wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
0: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Cleo.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Na zegarach 14, z wami Daria Polak, słuchacie RMF Max Mazowsze, a to pora na najnowszy flesz i pogodę, ruszamy. W najbliższych dniach może być drożej na stacjach paliw. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Prognozy też nie są optymistyczne.
7: Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, no ale ostatecznie Donald Trump ogłosił, że porozumienia nie ma.
6: Szansy na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie, dodaje Krzysztof Berenda.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
6: W Glinojecku zatrzymano 39-latka podejrzanego o serię kradzieży. Mężczyzna przez ponad miesiąc wynosił ze sklepu skrzynki z pustymi butelkami kaucyjnymi. Łączna wartość skradzionego mienia to ponad 3600 zł. Policjanci szybko namierzyli podejrzanego i przedstawili mu trzy zarzuty. 39-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Przenosimy się do Ciechanowa, a tam nowe mieszkania. Przy ulicy Nurzewskiej powstanie 6 budynków, a w nich łącznie 52 lokale na wynajem o powierzchni 80 i 90 metrów kwadratowych. Ruszył już nabór wniosków, które można składać do 30 listopada. O kolejności na liście najemców zdecyduje system punktowy. Dodatkowe punkty mogą dostać m.in. żołnierze zawodowi. I ponownie zaglądamy do Płońska, gdzie od ponad miesiąca działa nowiutki wybieg dla psów. To miejsce odwiedził dziś z mikrofonem nasz reporter, który zapytał burmistrza, jak wygląda zainteresowanie wybiegiem.
8: Panie burmistrzu, jakim zainteresowaniem cieszy się wybieg dla psów?
9: Póki co średnim. Jak jeżdżę tutaj rowerem wieczorami, to widzę kilka osób, a czasami on jest pusty. Nie wiem, z czego to wynika, ale oczekiwałem znacznie większego zainteresowania.
6: Mówił burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. I na koniec jeszcze powtórzymy, specjalnie dla tych, którzy nie słyszeli. Uwaga, jeśli gracie własną muzykę i rockowe brzmienie to wasz klimat, to Mława ma propozycję. Ruszył nabór do 22. edycji rockowań. Do kiedy można się zgłaszać?
10: Jeśli ktoś gra w zespole, tworzy własną muzykę i zastanawia się, czy to jest odpowiedni moment, żeby pokazać się szerszej publiczności, to właśnie jest ten moment. I do 5 października można przesłać zgłoszenie, spróbować swoich sił na festiwalu. Informacje i dokumenty można znaleźć na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie www.mdkmlawa.com. Jak już wspomniałam, festiwal odbędzie się 17 października.
6: A to była Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Czyli jeszcze raz, macie czas do 5 października, a finał rokowań już 17 października w kinie Kosmos. Na scenie pojawi się też Gwiazda Wieczoru, czyli Kobra Nocka. I to już wszystko we fleszu o 14, a teraz czas sprawdzić, co nowego w pogodzie.
1: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Jeśli lubicie jesień w wydaniu bardziej letnim, to dzisiaj mamy coś dla was, bo termometry na Mazowszu pokazują już 20 stopni, a słupki rtęci mogą dziś podskoczyć jeszcze o stopień. Przez cały dzień nad naszymi głowami sporo słońca, więc śmiało można uzupełniać niedobory witaminy D. To naprawdę dobry dzień, żeby choć na chwilę oderwać się od obowiązków i wyjść na zewnątrz. Spacer, rower, kawa na mieście. Pogoda daje dziś sporo możliwości. Wieczorem chłodniej, temperatura spadnie do 16, w nocy natomiast do 10.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
12: Yeah.
13: Irek jest dzisiaj pająkiem i ma babie lato na pełnej.
12: Bo babie lato to są te takie małe pajączki, które latają na takich świstach z pajęczyny, wiatr ich je nosi, słońce pięknie ogrzewa.
13: I jak one robią?
12: No właśnie. Najważniejsze tylko, żeby ten pająk nie spotkał jakiegoś pantoflarza za przeproszeniem.

0: królowa dobrego nastroju. Zalia, tylko mnie kochaj w RMF Aksy. 14 minut po 14.
1: Naród już myśli o feriach zimowych, wyobraźcie sobie.
0: Brawo naród, jesteśmy cudownym narodem.
1: 3 razy więcej Polaków w porównaniu do zeszłego roku już planuje ferie zimowe w ciepłych krajach i okazuje się, że rezerwujemy w ogóle na potęgę.
0: Brawo.
1: Hiszpania, Egipt.
0: Brawo, brawo, brawo. Warto rezerwować na potęgę nie tylko wyjazdy, ale i powroty. Bo sytuacja światowa jest taka, że różnie może być.

0: Walka z cieniem waszego dyrektora. 19 minut po godzinie 14 jest taka informacja, której potrzebuje wasza kawka w pracy. Oj, potrzebuje.
1: Musicie to wiedzieć. Nowe badania pokazały, że mózg to tak naprawdę są dwa osobne organy. Tylko ten pramózg i mózg, one się połączyły w drodze ewolucji. No i teraz jest jeden.
0: Max. Wiedziałem, że tak było i tak jest, i tak będzie. Czyli my faceci zawsze myślimy mózgiem. Tylko czasem tą jego bardziej pierwotną część.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.

0: Prawda, że fajnie gramy? Tak gramy, że trochę przyjemniej zrobiło się w pracy, kiedy to na stole, obok ciebie, tam przy głośniku ustawionym na RMF Max, leży 1 000 000 złotych.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo za godzinę po 15:30 usłyszymy się z Pawłem Jaworem, żeby pierwszy historyczny finał, w którym wygrać będzie można w Maxie 1 000 000 złotych, mógł się odbyć.
0: www.rmfmax.pl, tam teraz klikajcie w sprawie miliona dla ciebie.

0: I później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Band też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Band Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.

0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Jeśli lubicie jesień w wydaniu bardziej letnim, to dzisiaj mamy coś dla was, bo termometry na Mazowszu pokazują już 20 stopni, a słupki rtęci mogą dziś podskoczyć jeszcze o stopień. Przez cały dzień nad naszymi głowami sporo słońca, więc

0: Śmiało można uzupełniać niedobory witaminy D. To naprawdę dobry dzień, żeby choć na chwilę oderwać się od obowiązków i wyjść na zewnątrz. Spacer, rower, kawa na mieście. Pogoda daje dziś sporo możliwości. Wieczorem chłodniej, temperatura spadnie do 16, w nocy natomiast do 10.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Swedish House Mafia w RMF Max w dniu meczu Polska-Szwecja. No trochę mniej ich dzisiaj lubimy.
1: Ciszę ich zagrałem przede wszystkim.
0: Specjalnie, no po co właśnie?
1: No dzisiaj jest mecz Polska-Szwecja i to może akurat potwierdzić, że poniedziałek to jest faktycznie najgorszy dzień tygodnia. Ale nie ustając. Trzymamy kciuki w składzie.
0: Asia Meus.
1: Irek Jakubek, do jutra. Pa. Będzie pięknie, pa. Reklama.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro JD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: 15 a w RMF Max ma zawsze to oznacza flash i sport. W studiu Daria Polak, witam ponownie, cześć, zaczynamy. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe standardy po ostatniej serii wycieków danych pacjentów. Firmy, które przetwarzają dane medyczne, będą musiały spełniać ostrzejsze wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wśród obowiązkowych zabezpieczeń znajdzie się na przykład wieloskładnikowe uwierzytelnianie i monitorowanie nietypowych wyszukiwań.
1: Między innymi są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to jest zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane, jak zapewnić jak najwyższy standard bezpieczeństwa.
0: Mówiła Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z resortu zdrowia. Przypomnijmy, ostatnio zaatakowana została firma, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolili się na saperów. Przez tydzień poznawali podstawy minerstwa, pracowali z materiałami wybuchowymi i ćwiczyli m.in. przygotowywanie ładunków. Takie umiejętności mają przydać się nie tylko podczas działań bojowych, ale też w sytuacjach kryzysowych, kiedy terytorialsi mogą wspierać lokalne służby i mieszkańców. Czas na info z dróg. Grupa Speed zatrzymała w Uniszkach Zawadzkich kierowcę Skody, który w terenie zabudowanym pędził 122 km na godzinę. 32-latek z Mławy stracił prawo jazdy, a to nie koniec jego problemów. Mężczyzna miał już na koncie 21 punktów karnych, wszystkie za przekroczenie prędkości. Sprawa trafi do sądu. Przenosimy się teraz do Woli Wodzyńskiej w gminie Ojrzeń. Od ponad 3 lat na jednej z nieruchomości znajdują się pojemniki z niebezpiecznymi odpadami. Jak doszło do tego nietypowego odkrycia? O to zapytaliśmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
3: Podczas oględzin w lipcu 2023 roku inspektorzy stwierdzili, że na skutek wysokiej temperatury część pojemników uległa odkształceniu. Jeden z nich przełamał ścianę hali i wypadł na zewnątrz, co doprowadziło do jego rozszczelnienia, a uwolniona zawartość trafiła na nieutwardzony teren i wypaliła roślinność na powierzchni około 4 m2. Inspektorzy stwierdzili również wycieki z 2 innych pojemników, które zostały zabezpieczone przez strażaków.
0: Mówił Adam Pędowski. Jak zapewnia WIOŚ, teren jest regularnie monitorowany. Podczas ostatniej kontroli nie stwierdzono nowych wycieków, a stan pojemników się nie zmienił. Nowy stadion w Płońsku już działa, a Murawa ma za sobą pierwszy poważny test. Jednak ze stadionu skorzystają nie tylko piłkarze, bo nowy obiekt ma służyć także innym sportowcom i mieszkańcom Płońska.
4: Ten harmonogram będzie się zmieniał w zależności od rozgrywek, od ilości drużyn tutaj dopuszczonych, a wszystko to będzie uzależnione również od naszych instrukcji, które otrzymaliśmy od wykonawcy, czyli od dostępności Murawy w każdym okresie naszego roku. Są określona liczba godzin, z której można korzystać z tej zielonej nawierzchni bez utraty gwarancji.
0: Czyli krótko, Murawa będzie miała swój grafik, a o tym mówił nam Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Teraz czas na sport, a szczegóły ma dla nas Krzysiek Chwaliński. Nie możecie tego przegapić.
5: To flash sportowe RMF Max. Piłkarska kadra Polski dziś wieczorem zmierzy się na wyjeździe w drugim meczu Ligi Narodów ze Szwecją. Trener zapowiedział zmiany w pierwszym składzie.
6: W bramce najprawdopodobniej ponownie zagra Marcin Bułka. Większe zmiany szykują się w obronie. Wiele wskazuje na to, że na jej środku ponownie zagrają Bednarek i Kiwior. Z prawej Mati Kesz, a z lewej być może Tymoteusz Puchacz. W pomocy od pierwszej minuty możemy zobaczyć Wiktora Nowaka, który w meczu z Bośnią i Hercegowiną dał dobrą zmianę. Kontuzjowanego Kamińskiego zastąpi Zalewski, który zagra na lewej stronie, a na prawej wystąpi Skóraś.
5: Jak dodaje Wojciech Marczyk, brak Roberta Lewandowskiego byłby sporym zaskoczeniem. Mecz o 20:45. To jeszcze szybko tenis. Trwa półfinałowe starcie Huberta Hurkacza z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem w turnieju w chińskim Chengdu. Na razie lepszy Polak.
0: Mamy bardzo przyjemny poniedziałek. Na termometrach dzisiejszy maksimum, czyli 21 kresek. Na niebie króluje słońce i uwaga, dobra wiadomość dla tych, którzy planują popołudniowe wyjście, bo parasol nie będzie potrzebny. O deszczu zapominamy. Złota jesień pokazuje dziś swoje najlepsze oblicze. Aura sprzyja, warunki biometeo mają korzystny wpływ na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, więc czego chcieć więcej? Wieczorem naturalnie chłodniej, 16 stopni, a w nocy zimno, okolice 10. We wtorek o poranku słupki rtęci pokażą 9 kresek.
7: Cztery minuty po godzinie 15:00, tu kanał nadawczy Świderski Borycka. Witamy serdecznie. Bardzo nam będzie miło, jak spędzicie z nami dzisiejsze poniedziałkowe popołudnie. Na początek Maron Hofsta, daj like.

0: poniedziałek w pracy. Nasz ulubiony Lykke Lee, I Follow Rivers w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. A od przyszłego roku w Polsce producenci eko rzeczy, wiecie, tych wszystkich produktów, które tam są takie ładne z zielonymi listkami, takie zdrowe, eko, świeże.
1: I oczywiście drogie.
0: Będą musieli dokładnie wyjaśniać, co właściwie jest w nich tak bardzo eko.
1: Wiecie co, to ja bym jeszcze poprosił, żeby te wszystkie budy z kebabem wyjaśniły, co u nich w mięsie jest takie kraftowe. A teraz nie wiem, czy kraftowy, ale bardzo dobry MJ Deli. Tu RMF Max, tu kanał nadawczy. Siemano ponownie.

0: Tame Impala w RMF Max za nami. To był numer loser, ale dzisiaj żadnych loserów tutaj nie będzie, słuchajcie.
1: Oj, nie.
0: Wręcz przeciwnie. 1 000 000 złotych. Po raz pierwszy do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja, jej finał będzie już za chwilę, więc to jest w zasadzie ostatni moment, żeby jeszcze spróbować złapać tę szansę.
1: Jeszcze możecie się zgłaszać SMS-em o treści Max na nowy numer 7467 za 4,92. Możecie też to zrobić przez rmfmax.pl. To już naprawdę ostatni dzwonek, żeby wejść do gry o finał złotej kumulacji.
0: Nam się rączki trzęsą, nie powiem. Dzisiaj poniedziałek może przynieść komuś z was absolutną życiową zmianę, spłatę kredytu,
1: na przykład.
0: Może nowe auto. A zresztą, zrobicie z tym milionem co chcecie, ale trzeba mieć na niego szansę. I żeby tak się stało, Max śli teraz na 7467.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wróżka prawdę ci powie.
12: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
11: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
13: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
9: I po reklamie.

0: Sara.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Ja nie wiem, czy tak można, ale jak jest jeszcze szansa, że ktoś może się zgłosić, to trzeba to zrobić.
7: Zróbcie to teraz, bo to pierwszy w historii finał na antenie RMF Max o nawet 1 000 000 złotych. Wysyłajcie teraz na numer 7469, hasło Max.
6: 6-7, 7-4-6-7.
7: Aż tych nerwów normalnie mi się myli. 7-4-6-7 za 4-92.
6: Za chwilę łączymy się z Pawłem Jaworem w finale złotej kumulacji w RMF Max.

0: Ostatni poniedziałek września, no to musi być w sejfach grubo i jest grubo w sejfach. Złoto, do tego duże pieniądze, nawet 1 000 000 złotych możecie dziś wyciągnąć z sejfów i zakończyć poniedziałek tym, że zostaniecie właścicielem złota, właścicielem miliona na koncie. Życzę wam tego bardzo. Dwa sygnały czekamy, przypominam, 6 sygnałów. Mam nadzieję, że tak jak prosiłem, zgłośniliście telefon po pracy, że już tam macie i wiecie, że to dzwonić możemy do was w sprawie dużych pieniędzy. Ja wiem, że poniedziałek i gonicie ze wszystkim. No i właśnie. 6 sygnałów za nami. Nie udało się. Ja to wszystko rozumiem. Poniedziałek, chcecie po prostu wyjść o czasie z pracy, jest przed 16:00, gonicie ze swoimi obowiązkami albo już prójecie, żeby dzieci odebrać ze szkoły i z przedszkola. No i mogło się zapomnieć. No ale proszę was, jak już wchodzicie do gry, to trzeba tego pilnować, bo tu naprawdę gramy o duże pieniądze, gramy o złoto. Złota kumulacja. Pierwszy finał z sejfami miał być dziś. No i co? Ostatni poniedziałek września. No tak, miało być pięknie. 1000 złotych trafia do tej osoby. To też bardzo fajna sprawa. Myślę, że tak właśnie tuż przed pierwszym 1000 złotych na niespodziewane wydatki albo na to, że zabrakło właśnie miesiąca do końca wypłaty. Nie tak się umawialiśmy, ale jak wchodzić do gry, no to prawda, sprawdzajcie telefon, tak jak wam już powiedziałem. Tak rozpoczęliśmy ten tydzień złotej kumulacji. A co jutro? O tym już za moment.
1: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: A jutro? Jutro też szansa na milion, albo przynajmniej naprawdę dobry hajs. Trochę wam nawet zazdroszczę, bo jak nie dziś, to jutro to się może wydarzyć.
3: Tak więc ślijcie SMS-em hasło MAX na nowy numer 7467 za 4,92.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi.

0: Szukamy nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.

0: Mława Płońsk.
1: Mamy bardzo przyjemny poniedziałek. Na termometrach dzisiejszy maksimum, czyli 21 kresek. Na niebie króluje słońce i uwaga, dobra wiadomość dla tych, którzy planują popołudniowe wyjście, bo parasol nie będzie potrzebny. O deszczu zapominamy. Złota jesień pokazuje dziś swoje najlepsze oblicze. Aura sprzyja, warunki biometeo mają korzystny wpływ na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, więc czego chcieć więcej? Wieczorem naturalnie chłodniej, 16 stopni, a w nocy zimno, okolice 10. We wtorek o poranku słupki rtęci pokażą 9 kresek.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Kizo i Bledka grają w RMF Max. To oczywiście Taxi, ale jakby co, to chciałabym tylko przypomnieć kulturalnie i grzecznie, że sezon na rower jeszcze trwa. Ja dzisiaj rowerem wciąż w pracy. Tylko trzeba pamiętać o tym, że tak, jest ciepło, więc super, ale chusteczki się przydadzą, bo jednak już smarkasz po drodze.
1: Leci z nosa
0: taka
1: troszeczkę.
0: Jesień. Aha, dokładnie tak jest. Zostańcie z RMF Max. Za chwilkę u nas tysiak do zgarnięcia na zakupy w sklepie z elektroniką. Tutaj kanał nadawczy. I będą też bangery. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
6: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Jest 16, a w RMF Max czas na garść najświeższych informacji. Z wami Daria Polak, witam i zapraszam na najnowszy flash. Kujawsko-pomorska policja udaremniła plany 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Polskie służby o tym, że chłopak planuje zamach w szkole podstawowej, w której się uczy, zaalarmował Interpol. O 6 służby weszły do domu nastolatka.
5: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
4: Mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Z ostatniej chwili awaryjne lądowanie na lotnisku w Modlinie. Jak dowiedział się reporter RMF Max, po południu dwusilnikowy samolot szkoleniowy wylądował bez wysuniętego podwozia. Na pokładzie były dwie osoby, na szczęście nikomu nic się nie stało. Maszyna zablokowała jeden pas startowy, dlatego ruch na lotnisku został całkowicie wstrzymany. Służby pracują nad jak najszybszym usunięciem samolotu. Pierwszy kłopot mają już pasażerowie z Malty. Ich rejs przekierowano na warszawskie lotnisko Chopina. A teraz uwaga kierowcy na S8. Dwa zdarzenia w stronę Warszawy. W rejonie Puchał zderzyły się 3 osobówki, a w okolicach Urzuta auto osobowe z ciężarówką. W obu miejscach zablokowany jest jeden pas ruchu, więc noga z gazu. Zmieniamy temat i we fleszu o 16 zaglądamy do budżetu obywatelskiego Mazowsza. A tutaj naprawdę różnorodnie, od Światowego Dnia Jabłka i Parady Jednorożców po bardzo konkretne inwestycje w ochronę zdrowia.
6: Mój projekt był to zakup 2 ambulansów dla pogotowia ratunkowego w Warszawie z regionu miasta stołecznego Warszawy. Na terenie Warszawy i gmin ościennych codziennie wyjeżdża prawie 100 ambulansów. Robimy 4 miliony kilometrów rocznie, 350 tysięcy wyjazdów mamy. Więc jest to naprawdę bardzo ważne, żeby ten sprzęt, którym na co dzień użytkujemy, był sprawny, nowy, profesjonalny.
4: Tyle autor pomysłu i pracownik warszawskiego pogotowia Filip Stawiński. Teraz na sportowo, bo za nami 48. maraton warszawski. Krótko, panie górą. W stolicy padł kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 24 minut. W czołówce biegu także dziewczyny z Polski. Najlepszy wynik osiągnęła Anna Bodnar.
7: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40 roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie. Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2 i jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyzwoicie.
4: Najszybciej pobiegł reprezentant Kenii, który przebiegł trasę w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Na koniec zaglądamy do Ciechanowa, gdzie szykuje się popołudnie pełne talentów, muzyki i dobrej energii. Już w sobotę 3 października w hali przy Kraszewskiego odbędzie się drugi przegląd twórczości osób z niepełnosprawnościami. Wstęp wolny.
8: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Jesień dzisiaj zdecydowanie nas rozpieszcza. Mamy dużo słońca, a temperatura sięga 21 stopni. Niebo pozostaje pogodne, więc jeśli macie jeszcze coś do załatwienia na mieście albo planujecie spacer czy rower, warunki są naprawdę świetne. Parasole spokojnie mogą zostać w domu, bo deszczu dziś nie przewidujemy. Do tego warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, a ciśnienie pozostaje wysokie. Krótko mówiąc, dużo słońca, przyjemne temperatury i złota jesień w najlepszym wydaniu. Warto korzystać.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Poczekaj, bo szef tutaj patrzy. Mów coś dobrze, mów.
12: 4 minuty po 16.
13: Aż się zestresowałem.
11: W kanale nadawczym.
13: Jesteśmy, Świderski, Borycka cały czas z wami.
11: No i Alex Warren. Passenger. Też jest.
13: Będzie też akcent.
3: Max!
11: No i przypominamy też, że za chwilkę bardzo fajny konkurs. Już na rmfmax.pl można zaglądać i się zgłaszać, a szczegóły za chwilę.

0: sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i Media Expert.
1: A, no i tutaj, słuchajcie, Alan Walker nam zrobił niezły klimat przed chwilą z numerem Fate w RMF Max. 13 minut po 16. No jest to nastrój podniosły, gdyż rok akademicki się zaczyna w tym tygodniu. Nie chciałabym nikogo straszyć.
2: 1 października
1: to już w tym tygodniu, w czwartek, ale za to można ten rok akademicki zacząć sobie przyjemnie z tysiakiem do wykorzystania w Media Expert.
2: No właśnie, dlatego czekamy na wasze zgłoszenia na rmfmax.pl. Tam wybieracie przedmiot, który jest ci niezbędny w nowym roku akademickim. Jeśli nas przekonasz, komisję ekspertów.
1: Tak, to my oceniamy. My jesteśmy egzaminatorami tutaj. Fajnie będzie, zobaczycie.
2: I później zadzwonimy do ciebie, to będziesz musiał obronić swój wybór.
1: Tak jest, więc szybciutko zachodzimy. Wchodzimy teraz na rmfmax.pl. Wybieracie swoją nagrodę, swój przedmiot, który wam się przyda w tym roku akademickim. No i potem przed nami trzeba będzie ten wybór obronić.
2: rmfmax.pl, tam wbijajcie i szukajcie.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Bierzemy ten poniedziałek na spokojnie. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow na 20 minut po godzinie 16 w RMF Max. A jeszcze tak w temacie początku roku akademickiego, to słuchajcie, według najnowszych danych, miesięczne życie studenta kosztuje dziś ponad 4000 zł.
1: Ojej.
0: 4 koła.
1: To już chyba zadychę się nie da przeżyć.
0: Najem, jedzenie, czesne, bilety, no i te wszystkie drobne wydatki tak zwane.
1: Okej, ja pamiętam jeszcze, że wiozłam koleżance dychę kiedyś od jej siostry na studiach. To już za to się wyżyć nie da, ale słuchajcie, zawsze warto pomyśleć, żeby zamiast kawy na mieście, to może jednak te słoiczki od mamy przyjąć.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi taniej.

0: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Magda.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława.

0: Kaigo i Take Me Back w RMF Max. No studenci wracają na uczelnię. Rok akademicki się zaczyna już w tym tygodniu, w czwartek. Ale żeby tak na osłodę trochę tej sytuacji było wam przyjemniej, to możecie dzisiaj obronić tytuł eksperta. Magister Borycka Justyna na miejscu, magister inżynier Świderski Piotr również.
1: Witam, kłaniam się, jestem.
0: To jest komisja egzaminacyjna, która dzisiaj będzie oceniać pracę Kacpra. Dzień dobry, panie Kacprze. Panie Kacprze, słabo pana słyszymy, proszę chwilkę poczekać. Powinno być lepiej. Czy jest pan na miejscu na sali?
2: Halo, jestem na sali.
0: Jest pan na sali, dzień bardzo dobry. Dobrze się słyszymy. No to przejdźmy od razu do rzeczy. Panie Kacprze, pan nam wysłał zgłoszenie dzisiaj na rmfmax.pl, no i wybrał sobie rzecz, która na ten rok akademicki jest potrzebna.
2: No tak, mi generalnie, tak, ja sobie tak stwierdziłem, że najlepszą rzeczą dla mnie w tym momencie, myślę, że byłyby takie właśnie słuchawki z wyciszeniem i to nawet nie do słuchania muzyki, tylko po prostu zwyczajnie do odgrodzenia, ponieważ tak, generalnie mój współlokator uwielbia gotować, więc generalnie cały czas kręcimy się wokół tego. Mam też, słuchajcie, świetnego sąsiada, który jest centralnie nade mną i ma takie po prostu chyba specjalne zadanie, żeby być najgłośniejszym na świecie po północy, także wiecie mi, jest bardzo wesoło, a moje słuchawki niestety nie mają tego wyciszenia, więc trochę taki, wiecie, no, płatny.
1: Słuchaj, Kacper, wybrałeś słuchawki dokanałowe JBL Livebeam 4 z funkcją ANC właśnie.
2: Dokładnie.
1: A powiedz, nie wolałbyś takich naucznych słuchawek?
2: O, przyznam się, że wszystkie takie, które gdzieś tam pozwolą mi wyciszyć otoczenie, będą jak najbardziej odpowiednie.
1: A jakieś metody badawcze zastosowałeś przy tych wyborach? Przepraszam, zastosował pan przy tych wyborach?
2: Szanowna komisjo. Generalnie stwierdzam, że chyba nie. Jeszcze jakby nie miałem okazji nawet zbytnio zbadać, że tak powiem, otoczenia, ale starałem się jak mogłem, z palcami w uszach, że tak powiem, udało się wyciszyć otoczenie, więc wierzę, że z takimi słuchawkami również mi się uda.
1: No i co pani magister, pani sądzi?
0: No myślę, że całkiem odpowiedź jest to uzasadniona. No proszę jeszcze tak trochę się poprawić, bo tam w pracy recenzenckiej jeszcze będziemy zwracać uwagę na ten brak metod badawczych, ale myślę, że możemy ocenić te pracę na takie 4 z plusem i bardzo proszę, karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert leci do ciebie, Kacper. Możemy już przejść na ty.
2: Super, miło mi bardzo.
0: Możesz to, słuchaj, wykorzystać zarówno na wybrane przed siebie słuchawki i przez siebie słuchawki dokanałowe JBL Livebeam 4 ANC, ale też na coś innego z oferty, więc warto zaglądać na rmfmax.pl, tam możecie sobie sprawdzić jeszcze, co jest do wyboru.
1: Na przykład smartwatch Huawei Watch GT7 i albo tablet Lenovo, tak. Jest też głośnik Marshall, także wbijajcie na rmfmax.pl, jutro będziemy również do was dzwonić.
0: No i Kacper, jeszcze raz gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, dzięki.

0: audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i Media Expert.pl.

0: Lost Frequencies i Marie Flores w RMF Max. Paraíso brzmi jeszcze jak wakacje, ale dobra, nie ma co się czarować, wakacje już skończone, no.
1: Za chwilę prognoza pogody, sprawdzamy najnowszą i tą najświeższą.
2: RMF Max. Reklama.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: HBO Max.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jesień dzisiaj zdecydowanie nas rozpieszcza. Mamy dużo słońca, a temperatura sięga 21 stopni. Niebo pozostaje pogodne, więc jeśli macie jeszcze coś do załatwienia na mieście albo planujecie spacer czy rower, warunki są naprawdę świetne. Parasole spokojnie mogą zostać w domu, bo deszczu dziś nie przewidujemy. Do tego warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, a ciśnienie pozostaje wysokie. Krótko mówiąc, dużo słońca, przyjemne temperatury i złota jesień w najlepszym wydaniu. Warto korzystać.

0: Dobrze robią te skrzypce, co? LA Oaks i Reasons w RMF Max. No a kochani, ciepło jest, owszem. Cieszymy się, słońce świeci fajnie, ale w nocy to już tak raczej jeden stopień, prawie mróz.
1: Także bardzo proszę się ubierać. Będziemy za chwileczkę też sprawdzać najważniejsze wiadomości ze świata i kraju, także bądźcie blisko, tu RMF Max, tu kanał nadawczy.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Nie do przewożenia
4: jedzenia. Przewozili ponad 300 kg kebaba.
5: Tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tną. A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Ciechanów, Mława Płońsk.
1: Na zegarach 17 zaczynamy kolejny flash o pełnej. To RMF Max, a z wami Daria Polak. Cześć, ruszamy. Bądźmy czujni, używając szybkich płatności. Apeluje policja i ostrzega przed jedną z metod internetowych oszustów. Przestępcy wysyłają pieniądze na przykład przez Blik, a potem proszą o ich zwrot na inne konto lub inny numer telefonu. Nie róbmy tego sami, radzi młodszy aspirant Danuta Ofianewska.
2: Idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik. I chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank.
1: Policja zwraca uwagę, że oszukani seniorzy często nie zawiadamiają o przestępstwie, bo się wstydzą.
0: Słuchacie RMF Max.
1: We fleszu o 17 czas na informacje z regionu i zaczynamy od karambolu na Krajowej 79. Między Piasecznem a Górą Kalwarią w pobliżu Pilawy zderzyło się 5 samochodów. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a utrudnienia mogą potrwać do kilku godzin. Noga z gazu. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw. Teraz przenosimy się do Woli Wodzyńskiej w powiecie ciechanowskim. Na jednej z nieruchomości ponad 3 lata temu ujawniono pojemniki zawierające odpady zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Co ciekawe, do tej pory nie udało się ich usunąć. O szczegółach Adam Pędowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
3: Pojemniki zawierające odpady niebezpieczne zostały ujawnione w marcu 2023 roku podczas przeszukania nieruchomości przez funkcjonariuszy policji. Pojemniki znajdowały się w hali magazynowej na prywatnej ogrodzonej posesji i stały na betonowym podłożu.
1: Decyzja o usunięciu niebezpiecznych odpadów oczywiście była, ale została ona uchylona, a jak dotąd nie wydano nowej. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu przedstawicielka ciechanowskiej delegatury WIOŚ zapewniała, że miejsce raz w miesiącu jest kontrolowane. W działaniach mają uczestniczyć urzędnicy gminy Ojrzeń i policja. A teraz zmieniamy temat. Zdalna wieża kontroli lotów powstaje w Modlinie. Zamiast tradycyjnego budynku na terenie portu, na maszcie o wysokości około 40 metrów zawiśnie zestaw kamer i czujników. Inwestycja ma być uruchomiona wiosną 2028 roku. Najbliższy kontroler lotów dla lotniska w Modlinie będzie na Okęciu.
4: Ale to jest jakby zupełnie nieważne, dlatego że wiecie Państwo, wieża zdalna chociażby w London City pracuje. Czyli w miejscu, w którym jest bardzo duży ruch na środku Londynu, więc i pracuje kilometry dalej. W związku z tym to jest naprawdę technologia, która jest tą technologią w zasadzie jutra, poniekąd dzisiaj już.
1: Tyle szefowa PASZP Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Nowy rok akademicki za pasem, a wielu studentów właśnie szuka mieszkania. Na co uważać przy wynajmie? Na początek oczywiście cena. Sprawdźcie nie tylko sam czynsz, ale też wszystkie dodatkowe opłaty.
5: Oprócz tak zwanego czynszu dla właściciela mieszkania może dojść jeszcze czynsz administracyjny. Do tego mogą jeszcze dojść opłaty za media.
1: Mówił ekspert serwisu rankomat.pl Jarosław Sadowski. W tym fleszu to już wszystko. Teraz zapraszamy na prognozę pogody.
0: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jeśli korzystacie jeszcze z tego ciepłego poniedziałku, to warto pamiętać, że wieczorem temperatura zacznie wyraźnie spadać. Termometry pokażą około 16 stopni, więc zrobi się już zdecydowanie chłodniej niż w ciągu dnia. Noc przyniesie dalsze ochłodzenie, temperatura spadnie w okolice 10. Jutro rano na termometrach zobaczymy około 9 kresek. Na szczęście bez większych zmian w pogodzie, wieczór i noc zapowiadają się spokojnie, a dzisiejsze słońce i 21 stopni to zdecydowanie był dobry sposób na rozpoczęcie tygodnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Nie wiem, czy to zauważyliście, ale generalnie mam wrażenie, że jak w poniedziałek się naprawdę dużo dzieje, to przynajmniej szybko leci. Proszę, już jest po 17. 4 minuty po 17 dokładnie, a tutaj wciąż kanał nadawczy.
8: Świderski Boryska, kłaniamy się jeszcze raz bardzo nisko i zapraszamy do 18. Jesteśmy z wami.
7: No to jeszcze Somber leci.

0: Łajciorem i Goskładem lecimy dalej przez ten poniedziałek, 11 minut po godzinie 17, tu RMF Max, tu kanał nadawczy, a tymczasem słuchajcie kochani, mamy dla was muzyczną perełkę. Ciekawe kto pamięta, początek lat 2000 i pewien chłopak z dreadami w teledysku.
1: Jezus, ten chłopak z dreadami. Można się było zakochać, co?
0: W ogóle fakt jest taki, że ten chłopak z dreadami próbował swoich sił jako DJ, jako producent, ale finalnie skończył jako szef kuchni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No i co, no przynajmniej dobre jedzonko, kariera jakaś jest, ale no
0: miksował.
1: Został nieśmiertelny, został legendarny w teledysku oczywiście Boom Funk MCs, czyli Freestyler, i to jest klasyk,
0: Waka jaki
1: dzisiaj będziemy wam grać w RMF Max. To co, gotowi? To ja odliczę takie 3, 2, 1.
0: Boom.
1: Ah! Freestyler. Ciary, no po prostu ciary.
0: Dajcie głośniej.

0: Nówka sztuka w RMF Max na 20 minut po godzinie 17. Two Colors, Prima Donna, tu cały czas kanał nadawczy, a my mamy, słuchajcie, ważne info dla mieszkańców bloków. Wiedzieliście, że ten rower, który zostawiliście na klatce schodowej, może was kosztować nawet 5 koła? 5 tysięcy złotych może was kosztować zostawienie roweru na klatce schodowej. I słuchajcie, takie teksty w stylu, ale moim sąsiadom to nie przeszkadza, nie zadziałają, bo jak przyjedzie straż pożarna albo policja, no to nie ma przebacz. Także chcielibyśmy bardzo się dowiedzieć, co wasi sąsiedzi trzymają na klatce. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Dajcie znać, co wasi sąsiedzi trzymają dziwnego na klatce.
1: RMF Max. Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl. Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
8: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: I po reklamie.

0: Schranke.
1: Poniedziałek bez zadyszki, to nie w RMF Max jak coś. Marlon Hofstadt i I Like w RMF Max. Oczywiście 33 minuty, 34 prawie po godzinie 17. A my pytamy o to, co wasi sąsiedzi mają na klatkach schodowych. Szczerze, spodziewałam się, że będą to rzeczy typu buty, może, nie wiem, jakieś
2: pranie,
1: śmieci, ale naprawdę zaskakujecie.
0: Lalkę, kuchenkę gazową, hulajnogi elektryczne, rowery i dużo więcej rzeczy by się znalazło.
1: Czekaj, może Paweł, może ty po prostu mieszkasz w jakimś sklepie z elektroniką, bo to tak brzmiało w sumie.
2: A jeszcze na Messengerze mam.
1: W tle, no.
2: Ja jeszcze na Messengerze mam Martę z budowlanego, słuchajcie, bo jej sąsiad trzyma watę szklaną, papier ścierny, a nawet narzędzia.
1: Wow, to jest mocne, ale czekamy na więcej. Możecie jeszcze nas zaskoczyć. Głosówki ślijcie na Messengera RMF Max. Co wasi sąsiedzi trzymają na klatce?
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Ale to jest świetny numer. Norweskie trio Bounce i ich Magnetic w RMF Max na prawie 20 minut do godziny 18. Ale my teraz nie o Norwegii, tylko o Szwecji, bo słuchajcie, przypominamy, że dzisiaj Polska zmierzy się ze Szwecją, która pół roku temu pozbawiła nas szans na udział na Mistrzostwach Świata.
1: Ale Szwecja nas pozbawiła generalnie wiele w historii. Jakoś tak mam wrażenie,
0: że się ukryć.
1: Kojarzy. No słuchajcie, po tym meczu z Bośnią i Hercegowiną, to nie wiem, siatkarzom naszym dobrze idzie. To może po prostu trzeba zacząć odbijać rękami czy coś.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Jeśli korzystacie jeszcze z tego ciepłego poniedziałku, to warto pamiętać, że wieczorem temperatura zacznie wyraźnie spadać. Termometry pokażą około 16 stopni, więc zrobi się już zdecydowanie chłodniej niż w ciągu dnia. Noc przyniesie dalsze ochłodzenie, temperatura spadnie w okolice 10. Jutro rano na termometrach zobaczymy około 9 kresek. Na szczęście bez większych zmian w pogodzie, wieczór i noc zapowiadają się spokojnie, a dzisiejsze słońce i 21 stopni to zdecydowanie był dobry sposób na rozpoczęcie tygodnia.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ten mundial normalnie nas prześladuje. Shakira i Burna Boy, Die Die. 3,5 minuty zostało do godziny 18.
1: Coś w tym
0: Max.
1: Jest, faktycznie. Po 18 Grabastery przejmuje, więc będzie się działo, a dzisiaj Polacy grają ze Szwecją o 20.45. No, to trzymajmy się tam wszyscy, a my się słyszymy jutro o tej samej porze. Świderski i Borycka, pa, pa.
0: Hej.
2: Reklama.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zapraszam. W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw, dlatego flesz o pełnej zaczynamy od Woli Wodzyńskiej w gminie Ojrzeń. Na jednej z nieruchomości ponad 3 lata temu ujawniono pojemniki zawierające odpady, zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Co ciekawe, do tej pory nie udało się ich usunąć.
2: Na wniosek mazowieckiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wójt gminy Ojrzeń wszczął postępowanie w sprawie usunięcia odpadów i we wrześniu 2023 roku wydał decyzję nakazującą właścicielom nieruchomości usunięcie odpadów w terminie 90 dni. Jednak została ona uchylona przez samorządowe kolegium odwoławczej przekazana do ponownego rozpatrzenia. Z informacji, którymi dysponujemy, wynika, że do chwili obecnej nowa decyzja nie została wydana.
1: Mówił Adam Pędowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Podczas sesji Rady Powiatu przedstawicielka ciechanowskiej delegatury WIOŚ mówiła o składaniu niebezpiecznych odpadów w Woli Wodzyńskiej. Jak poinformowała, na terenie nieruchomości znajduje się 328 metrów sześciennych kwasu siarkowego. Miejsce jest kontrolowane raz w miesiącu, a w działaniach uczestniczą również urzędnicy gminy Ojrzeń i policja.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Szpital w Ciechanowie po raz trzeci szuka chirurgów dziecięcych. Placówka ogłosiła kolejny konkurs i chce zatrudnić 4 specjalistów. Pod oddział chirurgii dziecięcej pozostaje zawieszony od maja, a do jego wznowienia potrzebne jest minimum 4 lekarzy. Oferty można składać do 7 października, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano 5 dni później. Będziemy sprawdzać, jak potoczy się ta sprawa. Przenosimy się na lotnisko w Modlinie, gdzie powstanie pierwsza w Polsce zdalna wieża kontroli ruchu lotniczego. Obszar z kamer umieszczonych około 40 metrów nad ziemią w czasie rzeczywistym trafi do kontrolerów PASZP w Warszawie. System ma ułatwić obserwację lotniska także nocą i przy ograniczonej widoczności. Operacyjne uruchomienie zaplanowano na połowę 2028 roku. To już ustalone. Nowy stadion w Płońsku będzie areną przyszłorocznych Mistrzostw Polski lekkoatletów do lat 23. Na początku lipca na miejskim obiekcie zobaczymy wschodzące gwiazdy polskiego sportu.
3: Będziemy tu mieli w lipcu młodzieżowe Mistrzostwa Polski, które będą bezpośrednią kwalifikacją do młodzieżowych Mistrzostw Europy, które będziemy mieli w tym roku w Polsce w Bydgoszczy, także impreza na najwyższym poziomie. I już tutaj zobaczymy parę naprawdę niezłych gwiazd polskiej lekkiej atletyki z na przykład jak Anastazja Kuś.
1: Mówił nam Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 44. edycja lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U23 odbędzie się w Płońsku w dniach od 10 do 11 lipca 2027 roku. I zmieniamy temat na nieco bardziej rozrywkowy. Pytamy, co powstanie, kiedy spotkają się ludzie z poczuciem humoru. Jest szansa, że masa świetnych żartów. W Miejskim Centrum Kultury w Raciążu powstaje kółko kabaretowe dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Pierwsze spotkanie 9 października o godzinie 17.
0: Sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Pogoda nadal trzyma wysoki poziom. W Ciechanowie i w Płońsku 19 stopni, natomiast w Mławie o stopień mniej. Tam słupki rtęci wskazują 18. Słońca nam dzisiaj nie brakuje, więc łapcie jeszcze ostatnie promienie. To jeden z tych jesiennych dni, kiedy aż chce się zostać trochę dłużej na zewnątrz. Jeśli jeszcze nie korzystaliście ze słońca, jest na to dobry moment. Po zachodzie temperatura spadnie do 16, w nocy do 10, najchłodniej będzie rano 8 stopni. Biomet korzystne, a ciśnienie wysokie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Hity na maksa. Okej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek, piękna jesień, Przemek Grabowski z wami w RMF Max. No to normalnie jutro to tutaj w shortach trzeba przyjść, naprawdę. Dzisiaj to się chyba pomyliłem, jeżeli chodzi o garderobę. Jak tam u was? Mam wasze ulubione kawałki, a od 20 dużo nowości na liście Hot Bands. Chociaż wiecie, po zachodzie słońca to trzeba będzie znowu przebierać się z tych shortów. Trzeba mieć plan A i plan B, w szczególności w końcówce września. A na starcie naszego spotkania Tempe City, ich wersja Self Aware.

Ten numer, wielki hicior Calvina Harrisa, zagrałem wam tak na zachętę, śpiewała Ellie Goulding. Tak, tak, wyjdźmy outside, wyjdźmy w ogóle na zewnątrz, idźmy na spacer, dopóki jeszcze nie zrobiło się tak szybko ciemno. A jak się zrobi ciemno, to też jeszcze można sobie pospacerować i w ogóle korzystajcie z pięknej polskiej jesieni, w szczególności w tym tygodniu. No jutro też rekordowa pogoda w Polsce, wysokie temperatury, sporo słońca w wielu miejscach, a na południu to nawet jutro 23-24 stopnie. Oczywiście nie od rana, tylko tak wiecie, po południu w słońcu, no ale zawsze. No to na słoneczną, piękną jesień nasza kolejna nowość. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Wszystko, czego chciałem.

0: ale dobrze to pędzi, może ktoś się z nami w aucie rozpędzi, tylko przepisowo, oczywiście, drodzy kierowcy. To nowości w RMF Max od duetu Neptunika, Niemcy, dwójka przyjaciół w numerze What If. I ciekawe, czy wejdą szybko w tym tygodniu do zestawienia listy Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj od 20. I mogę wam zdradzić, że będzie premiera, wiecie co, Roxy, jaka Roxy? No Roxy Węgiel zrobiła piosenkę na jesień. To przed wami.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Max.
22: Hity na maksa.
21: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Ekipa znana z bardziej alternatywnego grania, tutaj bardziej przebojowo, Tame Impala i Lose w RMF Max. Teraz chciałbym włożyć tradycyjny kij w weselne mrowisko, słuchajcie, bo doczytałem coś fajnego, że większość facetów to jednak nie odczuwa potrzeby organizowania dużego wesela i nie miałoby problemu z całkowitą rezygnacją generalnie z takiego hucznego przyjęcia. Przyznaję się, to ja też jestem w tych procentach, ale wiecie, chłopaki, no czasami musimy się dostosować w imię miłości, naprawdę, naprawdę. Trzeba wydać. No to ja wam życzę, żeby nie kosztowało aż tyle. I Wiktor Waligura dla tych, którzy szukają DJ-a. Cztery pory roku. No niestety ja już zajęty, ale może ktoś się znajdzie. A jak nie, DJ to orkiestra. Właśnie, zróbcie przy orkiestrze, cała rodzina to zapamięta.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shell, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Cappuccino. Caffè latte. Te.
7: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: I po reklamie.
13: Hejka, tu Maciek.
14: Tu Kasia.
15: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
16: Hej, I'm Ed Sheeran.
17: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
19: Pogoda nadal trzyma wysoki poziom. W Ciechanowie i w Płońsku 19 stopni, natomiast w Mławie o stopień mniej. Tam słupki rtęci wskazują 18. Słońca nam dzisiaj nie brakuje, więc łapcie jeszcze ostatnie promienie. To jeden z tych jesiennych dni, kiedy aż chce się zostać trochę dłużej na zewnątrz. Jeśli jeszcze nie korzystaliście ze słońca, jest na to dobry moment. Po zachodzie temperatura spadnie do 16, w nocy do 10, najchłodniej będzie rano 8 stopni. Biomet korzystne, a ciśnienie wysokie.

0: Ach, jak pięknie, że we wrześniu o tej porze możemy tak polatać trensowo dzięki królowi, prawda? Armin van Buuren i jego nowość Everlasting śpiewa Sasha, chociaż trzeba przyznać, że drugi król, no król drugiego miejsca, czyli Tiesto, no też ostatnio wraca do trensów. Mam nadzieję, że fani Tiesto się nie obrażą, że powiedziałem, że Tiesto to jest teraz na miejscu drugim, może wskoczy ponownie na miejsce pierwsze, ja nie wiem. Zostańcie z RMF Max, mam wasze ulubione kawałki na poniedziałek, teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Czas na konkretne informacje w RMF Max Mazowsze. Co ciekawego wygryń w regionie i gdzie się wybrać? No to w tym tygodniu w 60 minut dookoła bajki, albo po jutra zapraszałem najmłodszych. Oczywiście zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie. Spacery badawcze po Ciechanowie 1 października, a weekend seniora z kulturą 3 i 4. Tutaj zaproszenie bezpośrednio od Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Po raz kolejny taki weekend z kulturą dla naszych kochanych seniorów. 31. Ciechanowska Jesień Poezji od 8 października do 10. Te raz, dwa, trzy dni będzie poezja rządziła naszym regionem. A jeśli chodzi o taniec, no to można wybrać się do Bosko. Kolejna fajna noc i kolejna fajna propozycja dla kobiet. Noc kobiet szykuje nam się w piątek, 2 października w Bosko. No i jeszcze teraz będzie o Mona Lizie, która wraca. Grand opening i ostre otwarcie tego klubu w Płocku. Oczywiście 3 października w sobotę wraca Mona Lisa Club. Już dzisiaj miłej zabawy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Ukraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Majka!
10: Wojtek!
11: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
12: Hi, this is Britney Spears.
13: Hi, this is David Guetta.
14: RMF Max.
15: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
16: Słuchacie RMF Max Mazowsze, pora na skrót informacji z regionu. Z wami Daria Polak, dzień dobry, cześć, ruszamy. We fleszu o pełnej zaczynamy od zmian i to tych na plus. Samorządy powiatu płońskiego liczą, że kolej do Warszawy da regionowi nowy impuls do rozwoju. Połączenie Płońsk-Warszawa ma ruszyć według ostatnich informacji w drugiej połowie 2027 roku. Będzie to spore ułatwienie dla mieszkańców stolicy, wśród których już teraz panuje moda na gminę Joniec.
17: Około 2600 mieszkańców, a działek rekreacyjnych mamy już ponad 4000, także no Joniec słynie z działek rekreacyjnych.
16: A to był Marek Czerniakowski, wójt gminy Joniec.
18: To jest RMF Max Mazowsze.
16: Zaglądamy do Płońska, gdzie od ponad miesiąca działa nowiutki wybieg dla psów. To miejsce odwiedził z mikrofonem nasz reporter, który zapytał burmistrza, jak wygląda zainteresowanie wybiegiem.
19: Panie burmistrzu, jakim zainteresowaniem cieszy się wybieg dla psów?
20: Póki co średnim. Jak jeżdżę tutaj rowerem wieczorami, to widzę kilka osób, a czasami on jest pusty. Nie wiem, z czego to wynika, ale oczekiwałem znacznie większego zainteresowania.
16: Mówił burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Przenosimy się do Ciechanowa, a tam nowe mieszkania. Przy ulicy Nurzewskiej powstanie 6 budynków, a w nich łącznie 52 lokale na wynajem o powierzchni 80 i 90 metrów kwadratowych. Ruszył już nabór wniosków, które można składać do 30 listopada. O kolejności na liście najemców zdecyduje system punktowy. Dodatkowe punkty mogą dostać m.in. żołnierze zawodowi. A jeśli gracie z kapelą własne utwory w klimacie rocka, hard rocka, heavy metalu, punku, bluesa, reggae czy alternatywy, ta impreza jest dla Was. Mława już po raz 22 zaprasza na Rokowania, czyli Ogólnopolski Festiwal Muzyki.
21: Rokowania od początku dają przestrzeń zespołom, które dopiero budują swoją pozycję i szukają okazji, żeby wyjść ze swoją twórczością do szerszej publiczności. Nie liczy się tutaj wielka dyskografia czy nazwisko znane z pierwszych stron gazet. Liczy się pomysł na muzykę, energia i to, co zespół chce przekazać ze sceny. Zanim jednak spotkamy się na festiwalowej estradzie, przed nami pierwszy, bardzo ważny etap rokowań, czyli nabór zespołów.
16: Mówiła Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. A tegoroczne rokowania odbędą się na sali kina Kosmos 17 października. Gwiazdą tegorocznego wieczoru będzie legendarny zespół Kobra Nocka. Na koniec wybiegamy nieco w przyszłość i zapiszcie sobie tę datę, bo już 16 października w Ciechanowie Noc Bibliotek. O godzinie 17 w Krzywej Hali zobaczymy monodram Basia, opowieść o żonie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. A o godzinie 19 odbędzie się premiera książki Rita, Kłopoty i ja, Izabeli Koby. Wstęp jest wolny, więc nie może Was zabraknąć. I to już wszystkie informacje z regionu. W skrócie, słuchając RMF Max Mazowsze, jesteście ze wszystkim na bieżąco, dlatego zostańcie z nami na maksa. Do usłyszenia.
8: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
16: Poniedziałek kończymy w bardzo przyjemnym jesiennym klimacie. Dzień przyniósł nam dużo słońca i temperaturę sięgającą nawet 21 stopni. Po takim ciepłym dniu wieczór zapowiada się spokojnie. Temperatura spada, na termometrach 17, w nocy słupki rtęci spadną do 10, a wtorkowy poranek przywita nas rześką 8. Jutro temperatura ponownie nas rozpieści, bo spodziewamy się nawet 22 stopni. Dalej dużo słońca, wysokie ciśnienie i korzystne warunki biometeo. No, przy takiej pogodzie nie można narzekać.
9: Hity na
10: witajcie po 19:00, Przemek Grybowski z wami w ten piękny poniedziałek. Pogoda sprzyjająca, ostatni poniedziałek września z pięknym klasykiem. Za chwilę tutaj polecimy. Będzie Slim Shady, Eminem w numerze, którego długo już nie było. Przypomnę wam Lose Yourself, teraz Zalia.

Maxwell to niezły imprezowicz. Tutaj celowo bez kolegów ze Swedish House Mafia. Jego nowość Whatever Turns You On na dobry wieczór. No te wieczory zaczynają się coraz szybciej. Jesteśmy dopiero kilka dni po astronomicznym początku jesieni, ale ubywa nam już około 4 minut światła dziennie. Ale spoko, spoko. Czas zmienimy dopiero pod koniec listopada. No to na piękną jesień kolejna nowość w RMF Max. Wraca Eben w numerze All of My Love.

Ej, mamy końcówkę września i teraz już można powiedzieć, że to chyba jeden z największych hitów nie tylko wiosennych i letnich dni, ale w ogóle całego 2026. To Another w numerze Talk to You z dedykacją dla słuchającego nas milionera. No bo ja tu mówię, a gdzieś tam z drugiej strony słucha pewnie przeszły milioner, bo mamy nową zabawę w RMF Max. Możesz też wygrać u nas milion. Jutro też będzie można wejść do gry. No to pozdrawiam jeszcze raz tego przyszłego milionera. Jakby co, proszę pamiętać, że graba jest waszym kolegą, okej? Okay?

Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

To był jej pierwszy wielki hit, także u nas na liście Hot Bands Hot Ina. Nowości od 20 w kolejnym zestawieniu. A teraz pytanie, jeszcze przy poniedziałku. W ogóle jak się dzisiaj czuliście? Kto nadrabiał w weekend zaległości związane ze snem? No to nie powinniśmy tak robić. Doczytałem coś mądrego, naprawdę porady wujka Graby. Po weekendzie możemy czuć się bardziej zmęczeni, w szczególności wtedy, kiedy odsypiamy tydzień w sobotę i w niedzielę. Bo jak sobie pośpimy dłużej w sobotę i w niedzielę, no to później trudno nam jest dojść do prawidłowego rytmu dobowego. Tak, tak, naukowcy to tak sobie mogą pisać, badać, gdybać. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, no bo weź, wstań sobie w sobotę, w niedzielę o 6 albo o 7, no to chyba prawie niemożliwe. Czy możliwe, ja nie wiem.

0: A jego On Tonight tradycyjnie we wrześniu o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Słuchajcie, jest wiadomość od głównego grzybiarza. No nie jest łatwo w związku z wysokimi temperaturami ostatnio i w związku z tym, że mieliśmy trochę mniej deszczu, no to teraz znowu jest mniej grzybów. Zostały tam jakieś jeszcze robaczywki, ale na kolejny rzut to musimy trochę poczekać. Czekamy na deszcz. Kiedy przyjdzie? Jaka pogoda czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Poniedziałek kończymy w bardzo przyjemnym jesiennym klimacie. Dzień przyniósł nam dużo słońca i temperaturę sięgającą nawet 21 stopni. Po takim ciepłym dniu wieczór zapowiada się spokojnie. Temperatura spada na

słyszysz tę nowość. Trochę jak kreszty, zdobi to startupem. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: bardzo prima. Margaret czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. No niestety prima ballerina, ale w zestawieniu to jej dzisiaj nie ma. Za to będzie Taylor Swift. Jej nowość wróci także premierowo na jesień. Roxy Węgiel. Za chwilę zaczynamy nową dziesiątkę listy Hot Bands. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max, pan zawsze. Tutaj spotkacie fajne wydarzenia, koncerty, różnego rodzaju taneczne parkiety i oczywiście warsztaty. Opisujemy, opowiadamy, gdzie warto wybrać się. W 60 minut dookoła bajki. Jesień czarunie, skarby nam daruje. To już jutro, 29 września. Zapraszamy na takie spektakle. No i oczywiście dzieciaki będą miały tutaj najwięcej radochy, bo zajęcia są dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Lista jest oczywiście ograniczona. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza na spotkanie w 60 minut dookoła bajki. Co jeszcze w tym tygodniu w naszym regionie? Spacery badawcze na osiedlu Bloki, to oczywiście Ciechanów, to już 1 października. Będzie można w czwartek wybrać się na spacerek, z sąsiadami pospacerować i oczywiście porozmawiać, co tutaj by można było zmienić. Weekend Seniora z Kulturą, 3-4 października. Zapraszają oczywiście starsze osoby słuchające RMF Max. 3 i 4 października Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie po raz kolejny prezentuje akcję Weekend Seniora z Kulturą. Będzie bardzo kulturalnie.
2: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.pocztowy.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
13: Hej, cześć, witajcie w ostatni poniedziałek września. Po 20.00 Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Zaczynamy tydzień na liście Hot Bands. Codziennie o tej porze nowa dziesiątka. Do tego premiery, nowości. Wraca Taylor Swift, będzie Roxy Węgiel. A zestawienie otwiera nam Ellie Oaks. Taneczna petarda Reasons na miejscu dziesiątym.
14: RMF Max, numer 10.

No i już jest pacjentka zero, patient zero. Nasza premiera tego tygodnia, Taylor Swift, która odpoczywa sobie po ceremonii MTV Video Music Awards. Wszystko odbyło się ostatniej nocy w Los Angeles. Taylor oczywiście otrzymała kolejne nagrody, w tym za teledysk roku do The Fate of Ophelia. I wiecie co? Bardzo możliwe, że na przykład w Wielkiej Brytanii w najbliższy weekend to Taylor Swift będzie mieć 3 piosenki z reedycji swojej ostatniej płyty na szczycie. Na miejscu 3., 2. i 1. będzie Taylor Swift. Wyobraźcie sobie także taką sytuację na liście Hobbensy. Ja nie wiem, może kiedyś do tego dojdzie. Lecimy dalej z najważniejszymi hicierami przy poniedziałku. No i tutaj nasz debiutant ostatnich dni, MJ Daily i jego Daily Supreme.

Kiedy już rzeczywiście Swedish House Mafia skończy karierę, to na pewno trafią do jakiegoś szwedzkiego Muzeum Gwiazd. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad. To ósemka, to jest numer, przy którym można mieć ciarki. Pięknie to leci, tygodnie lecą, ale wciąż słucha się tego z ogromną przyjemnością, musicie przyznać. Teraz nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Warriner i jego Let Me Forget.

0: Miała kiedyś Nina Sky, The Move Your Body i mamy Baby Wow. Nasza kolejna nowość tego tygodnia to Karol G, imprezowa Latino. Karol startuje na miejscu siódmym. Brawa dla niej, brawa dla fanów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt, jego I Like. Będzie też premierowo dzisiaj Roxy Węgiel w piosence Na jesień.
1: Max. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
10: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Sylwia.
15: We are the Swedish House Mafia.
16: Hey, this is Taylor Swift.
17: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Jesień trwa bez końca. Kto by tak chciał? Na pewno każda jesieniara. Roxy Węgiel ma dla nas nowość właśnie na jesień i czeka na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. To nasza premiera, na którą głosujecie pod rmfmax.pl. Gdzie są fani Roxy? Halo, halo, skoro mamy taki piękny wrzesień, piękną jesień, no to głosujemy na naszą jesieniarę i otwieramy jeszcze wrześniowo pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tutaj Alex Warren i jego Passenger.

Nasza Adela, no prawie nasza, bo słowacka, Ain't in LA, tak śpiewa, dostała się prawie do ekipy KCI, bo brała udział w tym muzycznym castingu. Może nie wyszło, ale ma talent. Od małej dziewczynki tańczyła balet, nawet szkoląc się w Londynie w jednej z najlepszych baletowych szkół świata. Nasza baletnica czeka na wasze głosy, rmfmax.pl, a my lecimy dalej, jesteśmy coraz bliżej jedynki. Tutaj imprezowa klubowa trójka, Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk, na trzecim Bullet, Take It Slow. RMF Max. RMF Max 3. Numer

Dance i Progressive, klubowe bity od Adriatic. Nasza kolejna premiera ostatnich dni, Palm of Your Hands. Wieczorowo takich elektronicznych bitów nie zabraknie w RMF Max. Dziękuję wam za aktywność i wszystkie głosy. Na trzecim dzisiaj Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Dwójka należy do Liwki, tak śpiewała, Poza Tobą Nic. A na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempest City. Wiralowa wersja Self Aware to jeszcze raz jedynka w Polsce. One. One. One. One. One.

0: Brawa dla nich, Tempest City wracają na szczyty listy, Hop Benz, zostańcie z Rymów Max. Ja wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Czas na konkretne informacje w RMF Max Mazowsze. Co ciekawego w regionie i gdzie się wybrać? No to w tym tygodniu w 60 minut dookoła bajki, albo jutra zapraszają najmłodszych. Oczywiście zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie. Spacery badawcze po Ciechanowie 1 października, a weekend seniora z kulturą 3 i 4. Tutaj zaproszenie bezpośrednio od Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Po raz kolejny taki weekend z kulturą dla naszych kochanych seniorów. 31. Ciechanowska Jesień Poezji od 8 października do 10. Te raz, dwa, trzy dni będzie poezja rządziła naszym regionem. A jeśli chodzi o taniec, no to można wybrać się do Bosko. Kolejna fajna noc i kolejna fajna propozycja dla kobiet. Noc kobiet szykuje nam się w piątek 2 października w Bosko. No i jeszcze teraz będzie o Mona Lizie, która wraca. Grand opening i ostre otwarcie tego klubu w Płocku. Oczywiście 3 października w sobotę wraca Mona Lisa Club. Już dzisiaj miłej zabawy.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
13: I po reklamie.
14: Emila.
15: Cześć, z tej strony Igor.
16: Hello, this is Ina.
17: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
18: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Mazowsze.

Wieczorowe klasyki też się znajdą. Tutaj Laru i Bulletproof. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Świętujemy piękną końcówkę września, ostatni poniedziałek miesiąca. No i mam do was wieczorowo jeszcze jeden numer, który nie zmieścił się dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, a myślę, że no dla takich gwiazd to chyba znajdzie się wolne miejsce. Słuchajcie, wasze głosy starają się także. Maluma i Shakira w końcu razem w tej produkcji.

0: Pepas, Otwaruko, remiksował to także Tiesto. To dla wszystkich naszych maksowych milionerów, bo dzisiaj wystartowała nasza nowa zabawa i też możesz wejść do gry i ty też możesz zostać u nas milionerem. Tak, tak, tak, milion do wzięcia. W kasie, w gotówce RMF Max rozdaje wam jesienią takie pieniądze. No to za chwilę numer, przy którym też bym świętował taką kasę, gdyby coś tam wleciało, gdyby pojawiło się 6 zer na koncie. Aicz i Mata czeka Ring My Bell, ale oczywiście w polskim remiksie. Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra, a my nareszcie wiemy, jak poprawić swoją koncentrację, w szczególności wieczorowo, kiedy się trzeba przygotować na przykład do nauki. No to proszę obejrzeć swoje biurka i to, co macie na biurku i wszystko dookoła, bo okazuje się, że bałagan może utrudniać koncentrację. Im więcej przedmiotów mamy w polu widzenia, tym więcej bodźców musi filtrować nasz mózg, po prostu nawet tak w podświadomości. 5 minut sprzątania biurka może więc zrobić więcej niż wieczorna kawa. Ja się przyznaję, no też tutaj trochę porozkładane, też idę trochę posprzątać i posłuchamy dobrego bitu, robiąc porządek przy biurku. Madison Mas, jego New Vibe, Who Dis.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

Fajny klimat, taki jesienny, Post Malone i Sway Lee wieczorowo w numerze Sunflower. A kto miał dzisiaj iść na siłownię, ale jednak się nie było, jednak się nie poszło. Wiecie co, okazuje się, że czasami rzeczywiście najtrudniejsza część treningu to często samo wyjście z domu. Dlatego może zadziałać prosty trik, obiecać sobie na przykład tylko 10 minut ruchu, bo wtedy mniej się stresujemy, że musimy tam być przez godzinę albo przez 90 minut, tak więc obiecujemy sobie, że idę poćwiczyć tylko na 10 minut, a po tych 10 zwykle łatwiej zostać dłużej. Spróbujcie, może jutro będzie łatwiej, proszę bardzo, nie ma za co. No i jeszcze taka muzyczna inspiracja na trening, na ćwiczenia. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Wraca Lost Frequencies w numerze Paraiso.

0: Tylko kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, kiedy tak fajnie dla nas śpiewa. Zalia w RMF Max, tylko słuchaj mnie. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Wracam do was jutro, wtorek, godzina 18. Słyszymy się po pracy, po szkole, a o 20 nowe notowanie listy Hobbens, dziesiątka hitów, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie. Sprawdzajcie nowych wykonawców i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Sims.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF One.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.